jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

Uczyniłaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy

ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak umamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

kilka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak. Umamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. Umamy, cichy kąt, ciepły piec nie ma jak. Umamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy niesamowite słowo nadziei. Pan Jezus mówi: nie zostawię was sierotami. To zdanie daje nam taką perspektywę, która w wierze zawsze czyni nas Jego dziećmi. Jeśli wierzę, nigdy nie będę sierotą, nigdy nie będę sam. Jezus daje nam dzisiaj pocieszenie, daje nadzieję, bo jest miłością. Miłość to imię Boga. Miłość nigdy nie zostawia, miłość nigdy nie porzuca. Miłość nigdy nie czyni sierotą.

0: wieki wieków.
1: 10 maja 1667 roku w Warszawie zmarła Ludwika Maria Gonzaga, polska królowa i żona dwóch polskich królów, Władysława IV Wazy i jego brata Jana Kazimierza. Tego dnia w roku 1789 w Warszawie przy Nowym Świecie wzniósł się w powietrze pierwszy w Polsce balon z pasażerami. Pilotem był Jean-Pierre Blanchard. A w roku 1569 do wieczności 10 maja odszedł święty Jan Zawili, apostoł Andaluzji. Po śmierci rodziców spadek po nich rozdał ubogim, a na obiad prymicyjny zaprosił 12 żebraków, którym osobiście usługiwał. 2 lata spędził w więzieniu po decyzji inkwizycji, która sprawdzała podejrzenia o sprzyjanie luteranom. Potem jednak okazały się one nieprawdziwe. 4 kwietnia 1894 roku Jana beatyfikował Leon XIII, a kanonizował go 31 maja 1970 roku papież Paweł VI. Pius XII ogłosił świętego Jana Zawili patronem Andaluzji, a potem tamtejszego duchowieństwa diecezjalnego. W kalendarzu jego sąsiadem jest wybitny Chorwat Iwan Merz, który za młodu przeżywał kryzys wiary, ale wszystko zmieniła I wojna światowa. Brał w niej udział, walcząc na froncie włoskim. Potem był pionierem duszpasterstwa młodzieży i akcji katolickiej, a święty Jan Paweł II beatyfikował go w Banialuce 22 czerwca 2003 roku.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centym.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest, który był, który przychodzi i będą z wami. Cały czas śpiewamy to radosne Alleluja. Trwamy w radości paschalnej, a równocześnie pojawia się smutek, że Chrystus odchodzi. I uczniom, i apostołom, i nam przypomina, że to odejście jest konieczne, bo ześle nam od Ojca innego Pocieszyciela, Ducha Świętego. Ten, który nam przypomina o całej nauce Chrystusa, ale przede wszystkim o miłości. Sam jest miłością i przypomina o miłości Boga Ojca do Jezusa, Jezusa do nas i o konieczności miłości wzajemnej między nami. Aby się godnie na świętszą ofiarę, przeprosił Boga nasze grzechy, zwłaszcza braku miłości. Spowiadam się Bogu Wszechmogący i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą wszystkich i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmierdaj Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca.
1: Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawował się w te radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemieni nasze życie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje w naszym Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa uznawajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Oto Słowo Boże.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie.
1: Miłuję, którzy Panu. Święty apostoł był naocznym świadkiem życia, działalności, męki Jezusa. Sam często przedstawia się jako uczeń, którego Jezus miłował. Dzisiaj okazuje nam tę przepiękną mowę Jezusa o miłości, którą Pan wygłosił w Wieczerniku na kilka godzin przed swoją męką. Nieraz zastanawiamy się, pytamy, czy możliwe, aby Jezus kierował takie słowa do uczniów, do tych samych uczniów, których trochę wcześniej zarzucał zatwardziałość serca, brak zrozumienia i to nawet do najprostszych spraw. I odpowiedź znajdziemy w słowach samego Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. On wyjdzie z mojego i wam objawi. Duch Święty przypomni apostołom słowa Jezusa i pomoże je zrozumieć. Objawienie miłości Ojca i miłości swojej dokonanej przez Jezusa bo właśnie jedną z tych spraw, którą apostołowie jeszcze nie mogli znieść. Chociaż w jego słowach i w gestach z ostatniej wieczerzy można było dostrzec objawienie miłości. Zwłaszcza w umyciu nóg uczniom, ustanowieniu Eucharystii. I w kilka lat później, gdy święty Jan pisze swoje Ewangelie, przytacza myśli słowa Jezusa, które właśnie Duch Święty przypomniał ewangeliście. Pochodźmy się głębiej tymi słowami. I co czytamy? W Ewangelii dostrzegamy strukturę trzech stopni miłości. Miłość Boga Ojca do Syna, swojego Jezusa Chrystusa. Miłość Jezusa do ludzi i miłość ludzi między sobą. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Miłujcie się wzajemnie. Moi drodzy, wielokrotnie mamy okazję mówić o miłości Boga, miłości Chrystusa, miłości bliźniego. Ale się zastanówmy się nad jednością tych miłości. Jakie prawo wręcznie rządzi miłością? To, co Ewangelia określa jako agapę. Miłość czystoludzka, którą język grecki określa terminem eros, jest podporządkowana prawu, które polega na wzajemności. Ja kocham ciebie, ty masz kochać tak samo mnie. A więc to wzajemne szukanie tego ja, szukanie egoizmu. Natomiast miłość ewangeliczna, agape czy caritas, rozbija ten zamknięty krąg, który bardzo łatwo przekształca się w egoizm, we dwoje. Bo podstawowe prawo myśli ewangelicznej brzmi: jak ja miłuję ciebie, tak ty kochaj swego brata. Jak ja miłuję ciebie, tak ty kochaj Jezusa. Oczywiście taka miłość nie wyklucza wzajemności między ludźmi. Jak słyszeliśmy przed chwilą, ojciec miłuje syna, syn miłuje ojca, ale syn chce być miłowany przez nas. Dlatego Jezus woła z naciskiem: wytrwajcie w mojej miłości. A święty Paweł powie dość kategorycznie: jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Właśnie z nakazu wzajemnej miłości Ojca i Syna, Boga Ojca i Chrystusa, wypływa ważność, wielkość nowego przykazania, przykazania miłości. To wam przykazuję, byście się wzajemnie miłowali. Jeśli zabraknie tego właśnie ostatniego ogniwa, ostatniego momentu miłości naszej do braci, to ten właśnie długi łańcuch miłości, który bierze początek od Boga Ojca, zostaje zerwany, kończy się w próżni. Bo wtedy miłość jest blisko nas, ale nas nie dotyka. Pozostajemy poza jej zasięgiem, a więc poza zasięgiem życia i światła. Bo kto nie miłuje, trwa w śmierci. Święty Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian przyznał wspaniałą pochwałę miłości chrześcijańskiej. Mówi o niej: cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego i nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli się prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. I zapytaj się dzisiaj, co z tego zachowujesz? Prawdziwy paradoks chrześcijański zależy się w stwierdzeniu, że aby miłować, to trzeba być kochanym. I święty Jan, to Jezus rzeczywiście miłował, na własnym przykładzie zrozumiał, że tylko ten, kto jest kochany, jest zdolny do miłości. Dlatego pisze w swoim pierwszym liście: my miłujemy Boga, ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował. Jest to powszechne prawo. I wystarczy mu się przyjrzeć głębiej, aby odkryć tę samą prawdę na poziomie ludzkim, poziomie psychologicznym. Bo ten, kto doświadczył miłości, choćby tylko w początkowym jej stadium, jest zdolny tworzyć się na miłość, jeśli nie lęka. Dlatego kto w dzieciństwie cierpiał na brak uczucia, nie doznał miłości w stronę rodziców, jest bardzo zamknięty w sobie, nieufny, ale i bardziej wystawiony na trudności niż ktokolwiek inny. Bardzo często Jezus wskazuje na miłość bliźniego jako na znak skutecznego działania Boga. Aby świat poznał, żeś ty, Ojcze, ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Grzesznik, człowiek oddalony od Boga, rozumie, że jest Bóg. Bóg, którego szuka, który przebacza, a zrozumie tylko wtedy, gdy spotka brata, który też go szuka, który się nim interesuje, który przebacza mu w imię Boga. Biedak, chory, opuszczony, starzec potrafi odkryć, że Bóg istnieje, że istnieje tylko dla niego, Ale to tylko wtedy, gdy już brata w imieniu Chrystusa przyjdzie do Niego, wziąknie Mu rękę, podzieli się kromką chleba, weźmie na siebie trochę z Jego smutku, Jego opuszczenia. Bóg uczynił nas solidarnymi i odpowiedzialnymi jedni za drugich. I pragnie, aby ten, kto doświadczył, że jest kochany przez Boga, starał się zanieść i przekazać to doświadczenie innym. Czyli by starać się miłować tych, którzy są obok, i to są konkretne. Nie słowem, nie językiem, ale czynem i prawdą. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania. Wiąże z tym Chrystus wspaniałą obietnicę. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy. Najdoskonalszy przykład miłości dał nam sam Jezus Chrystus. On wszystko otrzymał od Ojca. Ale wszystko, co otrzymał, łącznie z swoim ciałem, oddał za życie świata. To miłość, to dzieło miłości wspominamy w każdej Eucharystii, w każdej obecnie sprawowanej. Bo jest ona żywą pamiątką największej miłości, jak można sobie wyobrazić. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. Obyśmy byli zawsze przyjaciółmi Chrystusa. Wierzę w jednego Boga. Wszystkie rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, z Ojca jest rodzony przed wszystkim. Bóg z Boga, światło ze światła. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak uznajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwała sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Pana i Ożyciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia i życia wiecznego w przyszłym świecie. W Dzień Zmartwychwstania Chrystusa zanieśmy Bogu nasze modlitwy.
2: Módlmy się za papieża Leona, naszych biskupów, aby Duch Święty wspierał ich w prowadzeniu wiernych do Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za organizacje międzynarodowe, aby skutecznie zapobiegały wojnom i konfliktom między narodami. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich cierpiących fizycznie, aby łącząc swoje cierpienia z męką Chrystusa, przyczyniali się do uświęcania Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby zostali przyjęci do życia w chwale nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby wspólny udział we mszy świętej otworzył nasze serca na działanie Boże. Ciebie prosimy.
1: Boże nasz Ojcze, Posłuchaj naszych modlitw. W tajemnicę paschalną Twojego Syna daj nam wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, moja wasza ofiara, Wszechmogący. Niech Pan przyjmuje Pana na rzecz Pana swojego imienia, a także na Boże, wniosłem do Ciebie nasze modlitwy, dary ofiarne, oczyść nasze dusze, aby się godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składamy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, aby Cię, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem wstaje za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią od paschalnych radują się wszystkie na całej ziemi. Wierzchu nie ubóstwem świętych, że na chimku Twojej chwale nieustannie wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś Boży, słuchaj Cię swoje wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, żywo święcasz wszystko oraz nieustannie gotowałeś lud swój, a wart całej ziemi, całą Tobie ofiarę czystą. Dlatego stoję przed Tobą z zmęczonym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, więc Chrystus zmartwychwstał, zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą, świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo Twoimi wybranymi, przede wszystkim Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Pawłem I pustelnikiem, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym kardynałem Stefanem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, w nasze czasy pokojem. Służę swoim miłosierdziom, Ci zawsze wolny od grzechu i bezpieczny wszelkiego zamętu. Pełne dzieci, chwały przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiecie uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz wiarę swego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą, pełnię go pokojem, doprowadź pełną jedność, której żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Państwa, aż będzie z Wami. Przekażcie w znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, co głosi grzechy świata. Błogosławieni, do zawezwania go uczcę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, przez zmasanie Chrystusa od odziewień do życia wiecznego, pomóż w nas owocy wielkanocnego sakramentu, młodzie nasze serca pokarmy na wiecznie zbawienie, przez Chrystusa Pana naszego. Złożność pasterskich. Dzisiaj w Bazylice o godzinie 12 msza święta pielgrzymki po pomocniku Matki Kościoła. O 14 też w Bazylice msza święta ogólnopolskiej pielgrzymki akademickiej. O godzinie 11 w Kaplicy Matki Bożej decyzjalna pierwsza pielgrzymka do Loreto. O godzinie 14 msza święta pielgrzymki osób represjonowanych w czasie stanu wojennego. Msza święta Rodzice Ojczyzny 15.30, 16.15 Różaniec. Msza święta Rodzice Papieża Leona o godzinie 18.00. Mamy zapraszamy na nabożeństwa maryjne do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej o godzinie 18.00. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Dopłynął już na Teneryfę wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Nie będę rządził Węgrami, będę służył ojczyźnie. Peter Madziar oficjalnie nowym premierem. Odwiedzimy też Radom, za nami mistrzostwa kierowców autobusów. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wycieczkowiec dopłynął już na Teneryfę. Chodzi o statek, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa. Na pokładzie odnotowano łącznie 8 potencjalnych zakażeń, 3 osoby zmarły. Wycieczkowiec dopłynął do portu około 7 rano polskiego czasu. Pasażerowie zostaną teraz ewakuowani z pokładu i poddani badaniom lekarskim. Wiadomo, że nadzorem sanitarnym objęta jest jedna osoba z polskim obywatelstwem, mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.
2: Jest to osoba zdrowa, przebywająca w dalszym ciągu poza Polską, więc nasza rola polega w tym momencie na przekazaniu informacji o potencjalnym kontakcie, o objęciu nadzorem, o kontakcie telefonicznym i o samoobserwacji.
1: Służby zapewniają, że osoby bez objawów powrócą do swoich krajów, gdzie przejdą kwarantannę. Polecą specjalnie zorganizowanym transportem, a nie regularnymi lotami komercyjnymi. Nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie, zapewnia Peter Madziar. Nowy premier Węgier otrzymał 140 głosów za i 54 głosy przeciw w Zgromadzeniu Narodowym. Wczoraj wygłosił przed parlamentem pierwsze przemówienie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
3: Peter Madziar zaczął od zapewnienia. Chcę jasno powiedzieć, tutaj w domu węgierskiej demokracji i konstytucyjności nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Później przeszedł do zapowiedzi rozliczeń poprzedniej władzy, podkreślił też rekordową liczbę uczestników wyborów. Zapowiedział, że niedługo przedłoży ustawę o odzyskaniu majątku narodowego. Zażądał też dymisji kilku urzędników, w tym prezydenta Tamasa Suljoka, do 30 maja. Peter Madziar będzie rządził Węgrami przez najbliższe 4 lata, a jego rząd będzie składał się z 16 resortów.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Podpisanie umowy na pożyczkę z Safe to nadzieja dla łucznika, nie ma wątpliwości szefostwo radomskiej fabryki. Te pieniądze mogą sprawić, że produkcja ruszy pełną parą, zaznacza prezes Seweryn Figurski.
4: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
1: A jednym z beneficjentów będzie też świętokrzyskie MESCO, producent amunicji, broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
5: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym piorunem i innymi produktami, które są u nas wytwarzane. Produkcja w ramach projektu SAFE, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
1: Mówi członek zarządu Krzysztof Marwicki. Przypomnijmy, Polska podpisała umowę SAFE, dzięki której dostaniemy z Unii prawie 44 miliardy euro pożyczki na wzmocnienie sektora zbrojeniowego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Musieli wykazać się precyzją, refleksem i opanowaniem. Za nami pierwsze w historii Radomia mistrzostwa kierowców autobusów. W zawodach wzięło udział 30 osób. Zwyciężył Michał Czerwiński.
6: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
7: Kacper Przegaliński. Wrażenia bardzo dobre. Bardzo się cieszę, że zostało zorganizowane to pierwszy raz w Radomiu. Pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani i że mogą nam zaufać.
8: Jadwiga Zawadzka. No super było, naprawdę. Emocje sięgały zenitu.
1: No na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa, witam Państwa bardzo serdecznie w ten majowy poranek. Kościół, wydarzenia, komentarze zaczynamy jak zwykle w niedzielę, tuż po godzinie 9:00. No więc skoro data, godzina się zgadza, to jeszcze tylko gości brakuje, bo prowadząca już jest. Goście pojawią się za chwilę. Alina Petrowa-Wasilewicz, dziennikarka, Stacja 7, Katolicka Agencja Informacyjna, i Juliusz Gałkowski, publicysta, dziennikarz katolicki. Będziemy podsumowywać mijający tydzień. Działo się dużo, przede wszystkim mijający tydzień w Kościele to było właśnie podsumowywanie, czy może też takie zapowiadanie, no bo mamy rok pontyfikatu papieża Leona XIV. Czekamy na encyklikę, która pierwsza, taka pierwsza własna całkowicie, bo poprzednia, proszę Państwa, była pisana na cztery ręce, tak można powiedzieć. Zaczął ją pisać papież Franciszek, skończył papież Leon. Natomiast 15 maja na światło dzienne wyjdzie, na światło dzienne, światło dziennemu objawi się nowa encyklika papieża Leona, pierwsza właśnie tylko jego. Znamy mniej więcej tytuł, może tytuł roboczy, więc może nie mówmy na razie wszystkiego, żeby nie trzeba było tego odwoływać. Ma być o człowieczeństwie, ma też odnosić się do sztucznej inteligencji i do tego, co dzieje się obecnie na świecie. To skoro ona będzie 15 maja, to my 17 maja oczywiście będziemy o niej rozmawiać. Ja, proszę Państwa, zarezerwowałam sobie już trochę czasu na czytanie w najbliższy weekend, żeby być przygotowaną dla Państwa na za tydzień, ale my dzisiaj właśnie o roku pontyfikacji papieża Leona, ale też o wizycie Donalda Tuska, premiera Polski, u Ojca Świętego. Powiemy także o święceniach, bo to jest taki czas, kiedy pojawiają się, albo pojawiać się niedługo będą, neoprezbiterzy. Teraz święcenia diakonatu, za chwilę prezbiteriatu i trochę o tych wyzwaniach, które stoją przed, no nie tylko młodymi księżmi świeżo wyświęconymi, przed wszystkimi księżmi, no ale jak się dopiero wchodzi na tę drogę, no to wtedy o tych wyzwaniach więcej się rozmawia. To takie, proszę Państwa, dzisiaj mamy tematy. Do tego wszystkiego jeszcze echa dialogu z judaizmem, a właściwie listu napisanego, który czytany był w kościołach już parę miesięcy temu, zdaje się, no przynajmniej parę tygodni temu. Kardynał Ryś, Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, udzielił dużego wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu i tam był właśnie pytany o ten list, o dialog z judaizmem i o to wszystko, co rozpalało opinię publiczną do bardzo wysokiej temperatury. To o tym też sobie, proszę Państwa, oczywiście powiemy. Będziemy podsumowywać, będziemy planować. Goście za chwilę w studiu się pojawią. Zapraszam Państwa na to nasze dzisiejsze spotkanie. Rok papieża Leona to duża rzecz, ale za tydzień encyklika papieża Leona. Także papież Leon staje się, jak na Ojca Świętego przystało, jednym z motywów przewodnich najbliższych programów Kościół, wydarzenia, komentarze. Na to dzisiejsze i na kolejne oczywiście również spotkanie już od razu zapraszam. A dzisiaj razem jesteśmy do godziny 11:00.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, proszę Państwa, ponownie dzień dobry gościom teraz mówię. Alina Petrowa-Wasilewicz i Juliusz Gałkowski w studiu. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Państwo wiedzieli, że tak rok może szybko upłynąć, że już mamy rok pontyfikatu papieża Leona. Ja nie wiem, kiedy to się zmieni. 5 lat proszę mi dać, żeby imię mi się nie myliło. Tak mi się już zlepił papież Franciszek. Rok pontyfikatu papieża Leona. Szybko minęło?
3: Bardzo szybko. Bardzo szybko.
2: Jeszcze w tym wieku to po prostu leci jak wichura.
1: No dobrze, ale jak się przejrzy ten rok, to się zaczyna, okazuje się, że bardzo dużo się działo w trakcie tego roku.
2: Ogromnie
1: już
2: dużo.
1: Ogromnie, prawda?
2: Dużo, jak wiele wątków, tematów poruszył Ojciec Święty, ile prac wykonał.
1: Ja na samym początku mam hasłowo zanotowane i na samym początku mam zanotowane Ukraina, bo mam wrażenie, że... Długo można byłoby rozmawiać o pomyśle papieża Franciszka na mówienie o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Dużo można byłoby tłumaczyć z takiej polityki dyplomacji watykańskiej, która niekoniecznie jest dla nas zrozumiała. Natomiast papież Leon zmienił trochę ten dyskurs. Mają Państwo takie poczucie, że przestaliśmy mieć poczucie niedopowiedzenia, jeśli chodzi o to, kto jest agresorem, kto jest ofiarą, jak ta wojna się toczy, no, po której stronie stoimy, jeśli chodzi o dobro.
2: Nazywa rzeczy po imieniu i to chyba odróżnia go od poprzednika, który był taki bardzo łagodny i nie chciał chyba nikogo, nie wiem, to zapewne z pragnienia porozumiewania się z takimi ludźmi, ale tak było. Natomiast tutaj jest wyraźna rzeczywiście mowa, tak, tak, nie, nie. Ale ogólnym, jeżeli mam podsumować ten rok, to słowem i takim hasłem to jest pokój.
1: Juliusz Gałkowski?
3: Ja, kiedy pani redaktor zadała ten temat, ja miałem różne przemyślenia, ale ja zacznę od psalmu 90, który mi przyszedł bardzo szybko do głowy. Cytuję. Bo 1000 lat w twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna. Porywasz ich jak fala, stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie rankiem, kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha. Ja tak sobie pomyślałem, Boże, jeżeli 1000 lat to jest nic, to co to znaczy jeden rok? A po drugie, tak sobie pomyślałem też o takim, my mamy takie trochę korporacyjne podejście do problemu, bo my byśmy sobie wyobrażali, no minął rok, to teraz czas, żeby rzecznik prasowy dał piękną prezentację, podsumował, Ojciec Święty przeleciał tyle kilometrów, odbył tyle spotkań i tak dalej, prawda?
1: Uścisnął tyle i tyle rąk, tak?
3: Tak jest, wygłosił tyle ważnych przemówień. A proszę zwrócić uwagę,
1: policzyć słowa kluczowe jeszcze trzeba było w przemówieniach.
3: Tak jest. I to więc uniknijmy tego, prawda? Bo właśnie, bo to jest nic. Rok to jest nic. Zresztą sama pani redaktor od tego zaczęła. Nie bardzo pamiętamy, jak to minęło, kiedy, w jaki sposób. Ale dwie bardzo ważne rzeczy. To, co jest dla mnie najbardziej fascynujące w tym rocznym pontyfikacie, to jest to, że mamy do czynienia z papieżem, który nieprawdopodobnie mocno liczy się ze słowami. Nieprawdopodobnie. Jak wiadomo, najsłabszym punktem pontyfikatów ostatnich, i nie tylko Franciszka, był samolot.
1: A, to ojciec, prawda? Michał Legan mówił, że jest o dogmacie o omylności papieża na pokładzie samolotu.
3: Tak jest, tak jest.
2: Nauczanie samolotowe.
3: Ale też nie tylko Franciszek, no Benedykt też miał parę takich wypowiedzi, ja nie mówię, że jakichś błędnych czy heretyckich, ale takich, które natychmiast budziły.
1: No takich ludzkich, umówmy się, jest samolot,
2: no,
1: są zadawane pytania.
2: Było ex katedra, ex samolot.
1: Tak, ale wszyscy dziennikarze czekają na to, co papież tak powie na pokładzie samolotu, tak, bo z tego da się zrobić nagłówek, a z tych przemówień to tak średnio.
3: No i proszę mi powiedzieć, że ja właściwie z czasów właśnie z tego roku, ja nie pamiętam tych samolotowych mocnych kontrowersji, co mi się bardzo podoba. Ja po prostu, to jest tak, być może dlatego, że to jest matematyk, być może dlatego, że grał dużo w tenisa. To jest człowiek, który o wiele bardziej, że tak powiem, ma stonowane podejście do błyskawicznych odpowiedzi. I strasznie mi się to podoba.
1: Trump jest z pokładu samolotu, w sensie, ale jest taki cytat, że... że nie bardzo, znaczy jakby, że no jest, ale w sensie na ten temat się wypowiedział papież Leon, natomiast nic ekscytującego tam nie ma, że tak powiem.
3: No i to jest druga strasznie fajna sprawa, że właściwie to jest papież nieekscytujący, prawda? No dla dziennikarzy, dla nas, no o czym to mówić? No właśnie, zacznijmy od Ukrainy. To jest tak, ja nigdy nie miałem specjalnego wrażenia, żeby Ojciec Święty Franciszek był jakimś wielkim sojusznikiem Rosji w sporze z Ukrainą.
1: Nie, ale my oczekiwaliśmy czego...
2: Ale mnie się wydaje, przepraszam, tak? Że ja to tak interpretowałam, że jednak bardzo liczył na jakieś pogłębienie kontaktów z Rosją. I może z tego powodu tak łagodnie, ja to tak...
1: Może na pogłębienie kontaktów, błędnie. Może chodziło o katolików w Rosji, no to
2: cały czas jakby... Tak, cały czas ta Rosja, prawda, wiemy, że jest
3: o pogodzeniu się z Rosją, to jeszcze będziemy mówić, bo będziemy mówić o świętej pamięci arcybiskupie Michaliku. Natomiast ja kiedyś rozmawiałem z pewnym dosyć znającym się na sprawach dyplomatu zachodnim. Ja tak mówiłem o tej Ukrainie. On mówi, no nie, no to jest właśnie tak, powinien wypowiadać się polityk Franciszka w dyplomacji traktowano tak jak każdego, prawda, papieża traktuje się również jako polityka. Polityk o globalnym zasięgu, on mówi nie tylko do was, Polaków, bo wy strasznie tego chcecie. On mówi do Brazylijczyków, on mówi do Afrykanów i tak dalej, i tak dalej. I oni zupełnie inaczej widzą ten konflikt. Gdyby papież tak jednoznacznie się opowiedział, jak myśmy tego oczekiwali, z potępieniem, zrzuceniem klątwy i tak dalej, to oni by go nie zrozumieli.
1: Znaczy, to też nie byłaby dyplomacja i nie byłby to Ojciec Święty. W Rosji żyją też katolicy. Ja muszę powiedzieć, że dużo łatwiej byłoby to wszystko pewnie zrozumieć, chociaż myślę, że ja aż takich problemów z tym nie miałam, w sensie emocjonalnych. Kiedy tu przyszedł do studia chłopak, który i którego rodzice mieszkają w głębokiej Rosji, ale ślub mają grekokatolicki, bo prawosławny kościół odmówił, ponieważ nie oboje byli z prawosławnego kościoła, więc już im bliżej trochę do kościoła, że tak powiem, zachodniego, po czym on wyjechał, on jako dziecko tych grekokatolików, ale Rosjan, wyjechał do Kijowa studiować i chciał wstąpić do seminarium, ale wybuchła wojna, więc przyjechał do Polski i tutaj w sumie dobrze, że jest księdzem, w sensie w seminarium, bo nie spotykają go te pewne chęci dotyczące Ukraińców i mówi, ale jakbym powiedział, że jestem Rosjaninem, to nie wiem, czy bardziej bym sytuację uratował, więc jakby tutaj bardzo dużo tego było, natomiast rzeczywiście mieliśmy chyba jakieś takie też przez kardynała Parolina wypowiedzi, poczucie, natomiast jakby Leon jest nie. W sensie...
3: Ale proszę zwrócić uwagę, że Leon jest nie tylko w sprawach Ukrainy, jest bardzo w sensie ostry i zasadniczy w sprawie gazy, czego też powiem uczciwie, często, gęsto w wypowiedziach dostojników kościelnych brakuje. To niuansowanie, ta konieczność na mnie kompletnie niezrozumiała. Czy teraz związane z jakimś takim burzą w szklaneczce wody w Polsce, czy papież może się kłócić z Trumpem? No ba, wręcz powinien, strasznie się cieszymy.
1: Papież głosi Ewangelię, a Trumpowi może się Ewangelia nie podobać w stosunku do tego, co robi jako polityk, prawda?
3: Tak, jako ewangelikalny chrześcijanin to bardzo ciekawe, nie? Znaczy, przy okazji.
1: Przepiękne były...
3: Cieszmy się, że mamy papieża,
1: świętujmy,
3: który ochrzania tych wszystkich, co trzeba. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli się pojawi coś na linii również ukraińsko-rosyjskiej nie tak, to myślę, że Leon XIV też dosyć mocno i wyraźnie to powie, choćby miał cały świat się oburzyć, prawda, że krytykuje Ukraińców.
2: No tak, ale cały czas chodzi mu o pokój, bo proszę zwrócić uwagę, kiedy ten rok temu przecież albo w zarzewiu wojny, albo już toczący się wojny. I to bardzo niebezpieczne, więc naprawdę to jego zdecydowanie jest też takim bardzo ważnym sygnałem.
3: Tak.
2: Tutaj nie ma już owijania w bawełnę.
3: Jeszcze zwrócić uwagę, że kiedy on mówi o pokoju, on nie mówi o pokoju tylko i wyłącznie w sferze konfliktów zbrojnych, wojen między narodami, państwami. On mówi o tym, że my chrześcijanie mamy święty obowiązek, chciałem powiedzieć, użyć innego słowa, mamy święty obowiązek rozbroić się w naszych sercach. I to nie chodzi żaden tani pacyfizm, chociaż pacyfizm jest bardzo piękną sprawą, prawda, czyli wyrzeczenie się przemocy. No ale to też pada pytanie, czy ludzie, którzy mówią o pokoju, a jednocześnie żrą się we własnych domach, czy między znajomymi, to czy to jest w ogóle jakikolwiek pokój? Nie ma. To jest, ma być pokój Chrystusowy, który jest też strasznie trudną sprawą. Jakby się ktoś z nas miał odpowiedzieć, co to znaczy pokój Chrystusowy na ziemi, to myślę, że bardzo trudno byłoby odpowiedzieć. No,
1: ale w tym wszystkim tak sobie myślę, że w ogóle orędzie na Wielki Post było takie, żebyśmy właśnie zrobili miejsce łasce, żeby zapanować nad własnym językiem i nad tym, jak ten pokój od nas wychodzi.
2: Musi być podszewka po prostu, musi być fundament i tak, bez tego fundamentu tak. Się nie da. I właśnie Ojciec Święty o tym przypomina, dlatego że zawsze się mówi, prawda, o argumentach ekonomicznych, gospodarczych, dlaczego, prawda, a są jakieś zaszłości historyczne. Okej, ale on mówi, ale wszystko zaczyna się właśnie ewangeliczne, wszystko się zaczyna od serc, prawda?
1: A druga strona jest też taka, że mam wrażenie, że za pontyfikatu papieża Franciszka, słusznie czy nie, tradycjonaliści, że tak użyję skrótu myślowego, czuli się trochę pominięci albo niedocenieni. Mam wrażenie, że z jednej strony papież Leon wcale nie robi kroków wstecz i nie mówi, to teraz jakby wracamy do przedsoborowych rzeczy i to było jedyne dobre, broń Boże, tak nie mówi, bo sobór Sobór, że tak powiem, otworzył okna Duchowi Świętemu w Kościele, natomiast daje im znać, że są ważni, że są potrzebni, że on tradycję szanuje. W sensie łączy to w sobie. Jest ten pokój cały czas takim pod każdym względem motywem przewodnim i łączy się z mówieniem tak, tak, nie, nie.
3: Jeżeli chodzi o ten problem pokoju wewnątrz kościelnego. Znaczy, strasznie fajną rzeczą jest to, że Leon XIV bardzo mocno wraca do czasów w tym sensie przedsoborowych, czyli zrezygnował z takiego, powiedziałbym, monopolu liturgicznego, przynajmniej w praktyce, nie, może nie w słowach,
2: bardzo
3: prawda?
2: Bardzo dobry krok.
3: Bo owszem, Benedykt XVI tam swoje powiedział, zaproponował pewną równoległą drogę, co zostało bardzo mocno wstrzymane przez Franciszka z różnych powodów, nie czas chyba teraz o tym rozmawiać. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, że dlaczego w Kościele katolickim nie ma być, powiedziałbym jednak, jeżeli to są uprawnione działania liturgiczne, dlaczego taka różnorodność nie powinna być wskazana? Tym bardziej, że umówmy się, reformy mszału pawłowego spowodowały dużo kłopotów, chociażby problem właśnie tłumaczeniowy z łaciny na polski czy inne języki, kiedy my do tej pory tak naprawdę ciągle nie do końca jesteśmy pewni, co tam w tych mszale jest powiedziane, bo to trudne do zrozumienia. Ale myślę, że jest jedna rzecz, której Leon XIV nie odpuści, chwała Panu. To znaczy, że nie dopuści do stwierdzenia, że Kościół ma się cofnąć. Nie, ta liturgia, ja już nie pamiętam, prawda, już zostałem wychowany i całe swoje życie tej nowej liturgii spędziłem i ja myślę, że trudno byłoby. Jako znający łacinę jestem biliturgiczny, ale myślę, że nie o to chodzi, żeby się cofać.
1: Proszę Państwa, to jeszcze te pielgrzymki ostatnie, w sensie najpierw była Turcja, później był Liban, potem Monako i kraje Afryki. Mówię kraje Afryki, bo mam wrażenie, że mówimy pielgrzymka do Afryki, tak jakby to był jeden, wiecie, taki jeden zbiór, taki sam, a te kraje bardzo różne były od siebie. No i znowu, pielgrzymki to jest taki moment, kiedy widać, że papież Leon nie mówi nagłówkami. W sensie nie ma takich haseł, które dałoby się z tej pielgrzymki zrobić. No to jest chyba jego specyfika, bo papież Franciszek miał tak, że mówiliśmy na przykład, nie wiem, wyczynowe buty, prawda? Znaczy w sensie zejdź z kanapy. I każda pielgrzymka miała coś takiego. A u papieża Leona, kurczę, proszę Państwa, trzeba przeczytać całe przemówienie, bo nie da się go tak streścić w jednym zdaniu.
3: Na szczęście nie takie strasznie długie. Znaczy, ja powiem tak, z tych trzech podróży, ja paradoksalnie uważam, że najważniejsza i najciekawsza jest ta do Monako. Chociaż wydawałoby się, co to za droga z Rzymu do Monako, prawda? To na rowerze można by było pojechać. Otóż proszę zwrócić uwagę, że Ojciec Święty pojechał do jednego z najbogatszych krajów świata, do stolicy luksusu, chciałbym powiedzieć takiego trochę współczesnego Babilonu.
1: Amerykanin.
3: No nie, ale proszę, do współczesnego Babilonu, prawda?
1: Ale ten Babilon ma katolicyzm wpisany w, no i, w rdzeń.
3: No, no i teraz można by powtórzyć z Janem Pawłem II, Monako coś uczyniła ze swoim katolicyzmem. I to Leon powiedział. Uwaga, Leon to powiedział.
2: I też rzeczywiście, tak, z jednej strony kraje afrykańskie, ale mnie się przypomina przypowieść, prawda, o winnicy, że jeżeli robotnicy ją odrzucą, to ona zostanie dana komuś innemu. I tutaj, jeżeli chodzi o specjalną uwagę, którą Ojciec Święty skupił na krajach afrykańskich, które są różne, ale jednak co jest wspólnego? No, nękane przez różne konflikty, wojny, naprawdę sytuacje takie, że znowu człowiek niosący pokój był niesłychanie potrzebny. Natomiast rzeczywiście ta pielgrzymka do Monako była bardzo interesująca.
1: Kasyna i Ojciec Święty.
2: Właśnie, o którym tutaj Pan mówił też, najbardziej, najbogatszy Babilon, ale oficjalnie katolicki. No, nie mamy jakichś specjalnych uprawnień, żeby osądzać, ale rzeczywiście interesująca jest odpowiedź na to pytanie, co uczyniliście ze swoim chrztem. Mm-hmm. Czy jesteście w tej chwili wierzący, czy to już jest taka piękna, prawda, jakby pozostałość, po pradziadkach zostają różne, prawda, meble, porcelana, sztućce i cały, prawda, ten zasób bogactwa, ale co jest w środku?
3: Ale to jest ten moment, który jest świetnym punktem startu. Bo jak mamy pięknie dla wyposażony Europy. Dom dla Europy dla i dla Europy. Monako, dla całego, dla całego świata.
2: Ale od Monako, właśnie też sobie o tym myślałam, że to jest taki mały punkcik, takie małe jakby, nie wiem, delikatnie mówiąc, taki mały kop.
3: Nie, bo proszę popatrzeć na to.
2: Do refleksji.
3: Tak, bo proszę popatrzeć na to. Jedziemy do Monako, no. Kasyna, plaże,
2: piękne,
3: prawda,
2: tak,
3: luksus i tak dalej.
1: Bogactwo.
3: I w tym miejscu nagle pojawia się ważny pan, prawda, Leon XIV, który mówi o czymś zupełnie innym, prawda? Bo powiedziałbym tak, jak papież mówi o Ewangelii w Afryce, czy w Nicei, prawda, czy na ruinach Hipony, to jest takie bardzo oczywiste, niczego innego się nie spodziewam. A tutaj przyjeżdża. Poza tym, no właśnie, mógł nakrzyczeć.
2: Tak.
3: Mógł nakrzyczeć.
2: Te wspaniałe historyczne mundury, prawda, tak. To, co odziedziczyliśmy. I Ojciec Święty,
3: tak, tak.
2: Który pyta...
3: No i teraz jest tak, że powiedziałbym, że bardzo fajną rzeczą jest to w związku z tym dla nas Polaków. Bo jeżeli z jakimś krajem my się mamy porównywać, to naprawdę nie z Turcją, nie z Senegalem, tylko właśnie z Monako. Bo to jest pytanie takie. 1000 lat chrztu polskiego, prawda? Dopiero co hucznie obchodziliśmy koronację chrobrego, chrześcijańską. Dobra, a co z tym naszym chrześcijaństwem? Poza tym,
2: co my uczyniliśmy z naszym chrztem?
3: A my Polacy do tego strasznie lubimy mówić, że my ciągle jesteśmy biedni. Nieprawda, jesteśmy w porównaniu z taką Afryką, czy nawet właśnie z tymi Turkami, czy Libańczykami biednymi, no to my jesteśmy już bardzo bogatym krajem. I teraz tak, czy myślimy o naszych misjach? Jak wspieramy misjonarzy? Polskich misjonarzy jest dużo na świecie, ale jak my ich wspieramy? Czy myślimy o pomocy? Po prostu. Jak wygląda pomoc ludzi? Znowu, jest wiele wspaniałych fundacji polskich. Ja też nie chcę powiedzieć, że tu się nic nie dzieje, bo byłoby to bardzo, bardzo niesprawiedliwe, nieuczciwe. Tylko czy my myślimy o tym, że my od 1000 lat chrześcijanie, bogaty kraj, z tradycjami, no w ogóle ho, ho, ho, ho, ho. I co my z tym w praktyce robimy? Czy my się modlimy nawet? Już dobra, już nie dajemy pieniędzy, ale czy my się modlimy za tych biednych na przykład Afrykanów, którzy są prześladowani, mordowani? Co się w Turcji dzieje? Umówmy się, nie jest łatwo być chrześcijaninem w Turcji.
1: Proszę Państwa, jak papież, jakikolwiek papież jedzie w swoją pielgrzymkę, no to jest tak, że chcąc się przygotować, czy ją podsumować, to czytamy sobie o tych miejscach, gdzie był. No i właśnie ta Afryka to było takie miejsce, gdzie jak tak się poczytało, przez co te kraje przeszły, oczywiście tu kolonializm od razu wchodzi i to, co po kolonializmie, no to człowiek tak nabierał trochę

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Zostanie teraz dokładnie zbadany dron, który spadł koło Bartoszyc, 20 km od granicy z Rosją. Śmiertelny wypadek na Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Zderzyły się dwa pojazdy. Kościół w zasięgu kliknięcia. Specjalna aplikacja dla wiernych w Bydgoszczy. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby zakończyły już działania na miejscu, teraz dron zostanie dokładnie zbadany. Chodzi o bezzałogowca, który spadł koło Bartoszyc we wsi Osieka w Warmińsko-Mazurskiem. To około 20 km od granicy z Rosją. Według służb to najprawdopodobniej dron wojskowy przeznaczony do obserwacji.
2: Przedmiot ten został sprawdzony, czy nie zagraża on bezpieczeństwu osób postronnych. Na szczęście takiego zagrożenia nie było. Został on zabezpieczony przez żandarmerię wojskową, która będzie prowadziła czynności w tej sprawie pod nadzorem prokuratury wojskowej.
1: Mówi Rafał Jackowski z Policji w Olsztynie. Służby na razie nie zdradzają, w jaki sprzęt był wyposażony dronem. Nie ma też potwierdzenia, by przyleciał z Rosji. Tragedia na Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Podczas zawodów na Wiśle w Płocku doszło do śmiertelnego wypadku.
3: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
1: Mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka Płocka Policji i dodaje.
3: Mężczyzna, który zginął, to 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Zawody zostały przerwane.
1: Drugi sternik, który brał udział w zderzeniu, nie doznał poważnych obrażeń. Sprawą zajęła się płocka prokuratura. Obowiązkowe czipowanie, dopłaty do kastracji i zakaz trzymania psów na łańcuchach to główne postulaty ogólnopolskiego protestu w obronie zwierząt. Odbył się wczoraj w 15 miastach w Polsce. Tłumy mieszkańców zebrały się m.in. przy Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze.
4: To jak patrzę po prostu, ile jest sytuacji, gdzie zwierzęta są w strasznych warunkach, zaniedbywane, no to to wymaga głośnego protestu.
5: No zmienić się powinno bardzo dużo, kwestia badań, żeby były jakieś prawa, żeby przynajmniej chociaż raz do roku zbadać te zwierzęta, ale też prawa w kwestii kar dla osób, które się znęcają nad zwierzętami. Myślę, że powinny być większe.
6: Ostatnio widzę, co się dzieje w ogóle w tych schroniskach. To jest masakra.
7: Najważniejsze, żeby w ogóle usłyszeli ludzie o tym, że chcemy tych zmian i że możemy o nie wspólnie zawalczyć.
1: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kościół w zasięgu kliknięcia. W Bydgoszczy wierni dostali dostęp do specjalnej aplikacji. Mogą bezpłatnie sprawdzać wydarzenia religijne w okolicznych parafiach. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Twórcy aplikacji wskazują, że narzędzie ma odpowiadać na współczesne przyzwyczajenia wiernych. Kościół musi iść z duchem czasu, tłumaczy z kolei rzecznik diecezji bydgoskiej Marcin Jarzębowski.
9: No nie ma innej możliwości, żeby nie iść z duchem czasu. Media w ogóle społecznościowe to jest przyszłość. One są obecne wszędzie i w Watykanie i we wszystkich diecezjach i nie uciekniemy od tego.
8: Nowy sposób kontaktu parafii z parafianami spodobał się wiernym.
10: To jest dobre. Nie muszę iść do swojego kościoła. Mogę gdziekolwiek i sobie sprawdzę, gdzie jest teraz msza na przykład.
8: Z aplikacji Drogowskaz skorzystają już 22 diecezje w Polsce, to prawie połowa kraju.
1: O czym informował Dawid Olszewski.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Alina Petrowa, Wasilewicz w studiu, Juliusz Gałkowski. Mówimy Państwu ponownie dzień dobry po raz drugi, bo już minęła godzina 10, a my jesteśmy z Państwem do godziny 11 i podsumowujemy mijający tydzień. Powiedzieliśmy nieco, bo długo można by było mówić, w końcu cały rok minął, a działo się bardzo dużo, ale kolejny rok pontyfikatu papieża Leona XIV przed nami. 15 maja encyklika pierwsza papieża Leona, bo poprzednia była na cztery ręce. Magnifica Humanitas, prawdopodobnie o wspaniałym człowieczeństwie, będzie coś o AI-u, ale to co będzie, to Państwu powiem dokładnie w przyszłą niedzielę. Niewiele czasu na przeczytanie. Nie wiem, dlaczego dokumenty kościelne mogą się pojawiać tak tuż przed Kościół Wydarzenia Komentarzy, no ale nie ustalili tego z nami. Trudno. Przygotujemy się. A na razie jeszcze też patrzymy na Watykan, bo premier Donald Tusk był u papieża Leona. Premier Donald Tusk powiedział, że potwierdził zaproszenie Ojca Świętego do Polski. No i tak jak już było mówione, w 2027, mimo że to jest okrągła rocznica też objawień w Getrwałdzie, papież Leon nie przyjedzie, bo dyplomacja watykańska jakby ma takie zasady, że papież nie jeździ w roku wyborczym do kraju i myślę, że to są dobre zasady. No i co tu można mówić? Nie zgodzili się panowie we wszystkim, no bo rozmawiali o różnych rzeczach. Mają odrębne poglądy, jak mówił Donald Tusk, na przykład w kwestii tam religii w szkole czy coś. Rozmawiali też o Ukrainie, no ale pojawiło się takie określenie, że oni teraz obaj są peacemakerami, w sensie czyniącymi pokój, i że ta dyskurs polityczny i klimat polityczny trochę się zmieni po powrocie Donalda Tuska, przynajmniej z jego strony. No to będziemy teraz mierzyć państwa wiarę. Wierzą Państwo, że takie odwiedziny jednego z najważniejszych polityków w kraju, który zarządza opcją rządzącą jedną z dwóch, znaczy częścią najbardziej skonfliktowanej, no bo trzeba się jeszcze z kimś konfliktować, sprawią, że ten dyskurs nam się trochę zmieni, bo mam wrażenie, ja nie wiem, czy nawet po Smoleńsku były aż tak te emocje i uczucia wobec siebie i język tak trudny do opanowania, jak teraz jest.
2: Znaczy, powiem tak, znaczy mam głęboką nadzieję rzeczywiście, że spotkanie z Ojcem Świętym tutaj pewne rzeczy może ułatwić po prostu premierowi. Natomiast czy dyskurs publiczny zależy od pojedynczych osób, nawet najważniejszych, to ja zaczynam mieć po prostu wątpliwości.
1: No ale jest przekaz dnia też, prawda? W naszej obecnej polityce.
2: Ale przekaz dnia też jest odpowiedzią na oczekiwania klienta. Również mediów, prawda? Proszę mi... Ja zawsze mam takie wspomnienie zdumiewające. Dla mnie organizowano którąś z debat prezydenckich w czasie wyborów i redaktor zapowiadający: miejmy nadzieję, że będzie dużo emocji. Ja psia krew, wcale nie chciałem żadnych emocji a propos...
1: Merytoryki się panu redaktorowi
2: zachciało. Tak, no, ale... bardzo nie chcę emocji, nie chcę krzyków, natomiast zawsze mówi się wyraźnie, że te partie, które są merytoryczne i spokojne, tracą w sondażach. No to czy jest zadaniem szefa partii tracić w sondażach, to ja nie wiem po prostu.
3: No bardzo słusznie pan powiedział, ponieważ całe nasze życie społeczne buduje się na emocjach. Dobro, zło, prawda, siły dobra się zmagają z siłami zła. Każdy sobie powie, które to jest dobro, a które to jest, prawda, która frakcja jest dobra, która jest zła. A mnie się wydaje, że jednak liderzy mogą narzucić pewien styl i mogą też może w cztery oczy zwracać uwagę, że pewne zachowania są niewłaściwe, i tutaj zdecydowanie w to wierzę, ale tak jak pan powiedział, no wówczas będzie strata w sondażach, bo jeżeli ktoś nie jest wyrazisty, no to jest, prawda, byle jaki, a w ogóle merytoryczny. Proszę zwrócić uwagę, że my tak naprawdę nie ma już klasycznego sporu, który zaczął się, mamy wzorce od starożytnych Greków, prawda? I to się już skończyło. To jest, właściwie jesteśmy na takim bazarze, na którym się przekrzykują przykupy.
1: Mentalność plemienna się zaczęła już.
2: Chociaż, nie wiem, czy to będzie pociecha, starożytna i Grecja, i Rzym też mają masę rynsztoków w tych publicznych sporach. Demostenes był znany z tego, że miał pięknie kogoś obsubaczyć w
3: ulanie. Dialogi, prawda?
2: Tak.
3: Są taką klasyką jakby gatunku. To jest merytoryczna rozmowa między osobami, które mają różne poglądy i wierzą w to, że istnieje prawda i że możemy dojść wspólnie do tej konkluzji. Natomiast tutaj naprawdę jest taki, mnie się wydaje, południowy bazar i kto zwycięży swoim krzykiem, także wulgarnością, no ten wygrywa pojedynek. I tutaj bardzo niestety pesymistycznie na to patrzę. Natomiast uważam, że liderzy rzeczywiście mogą narzucać, mogą zwracać uwagę, mogą dyscyplinować, jeżeli ktoś się zapędzi, prawda?
2: A to ja bym z drugiej mańki powiedział, czyli że Ojciec Święty przyjedzie do nas w roku 2028. Taką mamy
1: prawdopodobnie.
2: Mamy 2 lata, tak? Dobrze, to ja się zadam pytanie, to czy my jako Kościół, już w tej chwili abstrahujmy od polityki, od mediów, od emocji społecznych, czy my jako Kościół będziemy na to gotowi? No to i będzie, prawda, bo wiadomo, przyjeżdżał...
1: Co to znaczy być gotowym na przyjazd papieża?
2: A nie, no proszę też... bardzo. Proszę bardzo, na przykład będzie za tydzień encyklika, tak?
1: Mm-hmm.
2: No to jest, ja nie chcę być bardzo złośliwy.
1: Ale ilu ją przeczytam duchownych?
2: Nie, duchownych i świeckich, prawda? Na ile dyskusja o encyklikach, percepcja w cotygodniowych kazaniach, prawda, będzie to... Znaczy, ja podam inny przykład. Ostatnia encyklika papieża Franciszka o kulcie Najświętszego Serca Chrystusowego bije się we własne piersi. Za słaba recepcja w Polsce. A po pierwsze piękny tekst, po drugie bardzo głęboki teologicznie, nieprawdopodobnie rozwarstwiony. I szczerze mówiąc, ona tak trochę plececha przeszła. Bo gdyby
3: a
2: napisał...
3: jakie przyszły... Dobrze.
1: Ale... Echa to były tylko po Amoris Laetitia, adhortację, którą sprowadziliśmy do związków niesakramentalnych,
2: tak
1: pomijając całą głębię i piękność tej adhortacji. Znaczy, ja mam w ogóle wrażenie, że dokumenty papieskie nie przeszkadzają nam w funkcjonowaniu Kościoła, że tak powiem przewrotnie. W sensie, że na przykład te pytania ciągle teraz zadawane, jak duszpastersko odpowiedzieć na wyzwania Kościoła, ale przecież to wszystko jest w ostatnich dokumentach Kościoła, w Soborze o Synodalności, w Synodzie o Synodalności i w tym wszystkim, co się pokazuje, są konkretne, jasne wskazówki, jak teraz działać. A my mówimy, to jak? Trzeba się zastanowić.
2: Ja mam na półce taką biblioteczkę, która brzmi Kościół 30 lat po Soborze, Kościół 40 lat po Soborze, Kościół 50 lat po Soborze, będzie 60, 70, 80, 100 i będzie, powiem tak, te same pytania, te same teksty, no autorzy się zmieniają, bo czas leci, ale nic więcej, więc jeżeli my, przepraszam bardzo, od iluś lat Soboru, a Pana Jezusa od 2000 lat, prawda, to czego oczekiwać po encyklikach?
1: A w tym roku mamy 10 lat Amoris Laetitia, która ma bardzo pięknie zapisane indywidualne towarzyszenie, ale też opiekę nad małżeństwami, prowadzenie ich i w ogóle wspólnotę duchownych świeckich, a my ciągle pytamy jak, prawda? Bo sprowadziliśmy to do niskiego poziomu. A to będziemy gotowi, pani redaktor, na przyjazd papieża w takim razie?
3: No, tutaj jestem sceptycznie nastawiona, chociaż z drugiej strony na pewno encykliki jednak kształtują myślenie. To jest
1: tych, którzy je czytają i mają na coś wpływ.
3: Zupełnie, nie, tutaj, ale proszę zwrócić uwagę na przykład na ekumenizm, prawda, na odniesienie do innych religii, do wyznawców. Mimo wszystko, mimo całego mojego sceptycyzmu, to kształtuje atmosferę i rzeczywiście jest ważne, istotne. Ja pochodzę z Bułgarii i widać tę świadomość, że jednak wy, katolicy, macie, prawda, do nas inny stosunek i że on jest przyjazny, że jest nastawienie na współpracę. To jest niewątpliwie, no tak sobie myślę, że to jest owoc właśnie, Jana Pawła II, tu jest ogromna zasługa, więc...
1: Czyli mamy przesłanie do Ojca Świętego. Nie jest tak, że nikt tych dokumentów nie czyta.
3: Nic nie zostało implementowane bardzo mocno, tak jak tutaj pan mówi, że cały czas po soborze i tak samo. Natomiast mimo wszystko to jest istotne. To jest istotne, co jest w dokumentach. To się jakoś potem, prawda, na kazania, na teksty, tak? I to tworzy mimo wszystko atmosferę i ona jest niewątpliwie lepsza dzięki tym właśnie encyklikom i na przykład pogłębienie maryjności. Tak, bardzo nie ważne. Tylko,
1: tak. Proszę państwa, zegar jest nieubłagany. Musimy teraz reklamy puścić, ale tak jak mówiłam, za tydzień, proszę państwa, my będziemy o encyklice, którą już goście i prowadząca przeczytają, rozmawiać. Wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Radio Plus Gorzów.
4: Reklama. Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Tydzień temu, proszę Państwa, 3 maja w 85 roku życia odszedł arcybiskup Józef Michalik. No i co tu dużo mówić? Postać, która miała duży wpływ na polski Kościół, bo jeśli połączymy lata wiceprzewodniczenia i przewodniczenia Konferencji Episkopatu Polski, to wychodzi nam w sumie 15 lat i ja tak czytając wspomnienia, jakieś takie podsumowania, to mam wrażenie, że my nie potrafimy wspominać takich postaci. Brakuje nam chyba umiejętności i narzędzi. Albo chce się napisać coś emocjonalnego, albo chce się napisać, jak dobrze się go znało, albo chce się napisać, jak okropny był, albo jak wspaniały był. I ciężko złożyć taki, bo to trudno, żeby ktoś, kto przez 15 lat pełnił tak ważną funkcję, nie popełnił błędów i nie zrobił nic dobrego. A mam wrażenie, że nam się jakby podsumowania trzeba by było je tak w jedną kulkę, mówię kulkę, bo pan redaktor wziął gazetę, w jedną kulkę zmiąć i wtedy by wyszło nam coś spójnego. No to państwa zapytam o arcybiskupa Józefa Michalika w takim razie.
2: Bardzo wybitna postać polskiego Kościoła i sprowadzanie, no jest taki sposób zawężania, prawda? Zawężamy do...
1: To jest to słowo, którego mi brakło, tak.
2: No właśnie, to znaczy ktoś, kto widzi, prawda, jednym okiem, na przykład słynne powiedzenie mason na masona, Żyd na Żyda, żeby głosował, i potem się idzie już tą ścieżką i robi się wywiad właśnie o takich sprawach trudnych, prawda, jak ta sytuacja w Tel Awiwie z nadużyciem. No i idziemy już tylko tym. Z drugiej strony pomijanie ogromnej, no najpierw w dużym stopniu on uruchamia te spotkania młodzieży. To jest jego jakby no, taki zapłon. To daje właśnie jeszcze wtedy ksiądz Michalik, prawda? Więc potem jego społeczne zaangażowanie, że jednak w społeczeństwie muszą być zasady etyczne, żeby to społeczeństwo normalnie funkcjonowało. Obrona życia. A tu już naprawdę się dostaje okrutne lanie, jeżeli ktoś tak kategorycznie się tym zajmuje. Po latach komunizmu ograniczenie nieograniczonej możliwości mordowania dzieci nienarodzonych i właśnie arcybiskup Michalik bardzo był rzeczywiście, no to była jego taka jakby bardzo istotny temat, który mu leżał na sercu. Inna sprawa, pojednanie polsko-ukraińskie, prawosławne. Jedni mu robią zarzuty z tego powodu, prawda, że się z putinowską tam, prawda, zbratał się z putinowską cerkwią i tak dalej. To jest właśnie... Można człowieka zredukować, można go etykietami obkleić. Bardzo dobra jest książka Tomasza Krzyżaka i uczciwa, dlatego że także trudne rzeczy, bardzo niefortunne to stwierdzenie, prawda, że księża, że dzieci w jakiś sposób prowokują no, seksualne jakieś nadużycia księży, no to było fatalne, ale ponieważ lubimy polaryzację i emocje, no to idziemy w ten sposób. Mamy trudności naprawdę ze spojrzeniem takim całościowym, a jestem przekonana, że bilans jest bardzo pozytywny i że to jest bardzo ważna postać, jeszcze też właśnie, która ma ogromne zasługi i jakoś kształtował myślenie po upadku komunizmu. To jest bardzo ważne, ponieważ twardo wskazywał na potrzebę zasad, na potrzebę ochrony życia i że tego nie można oddzielać, że nie można do ekonomii tylko, prawda, takiej brutalnej, tylko kto jest mocniejszy na rynku, sprowadzać.
1: Pan redaktor.
3: Mi jest bardzo trudno mówić o świętej pamięci księdzu arcybiskupie, bo nie za dużo wiem po prostu. To jednak te, moja droga chodziła innymi kierunkami.
2: My mieliśmy dużo kontaktu z nim w kraju.
3: Ja natomiast dwie rzeczy, które wiem, że tak powiem, od świadków jego pasterzowania, bo tak naprawdę to też trzeba pamiętać, no, większość tego, co jest najistotniejsze, to jest jego bycie biskupem. W bardzo, z jednej strony, pięknym miejscu, bo umówmy się, to jest ten bardziej taki nasycony religijnie
1: Przemyśl,
3: obszar.
1: W sensie Przemyśl Podkarpacie, diecezja.
2: Prawda? Przemyśl, tak.
3: Tam też były duże kłopoty, ale te kłopoty też świadczyły o pewnej gorliwości, źle pojmowanej, ale gorliwości ludzi. Natomiast ja mam informacje od kilku księży, którzy mieli przyjemność z nim, tak to sami mówili, pracować, czy to w Przemyślu, czy właśnie jako przewodniczący konferencji episkopatu, i zawsze mówili o nim jako o człowieku, z którym się pracowało dobrze. A to jest ciekawa rzecz, prawda, bo często, gęsto, jak widzimy lidera, to chcemy, żeby był taki surowy, twardy. To nie był zresztą zbyt łagodny człowiek, on miał swoje wymagania, ale właśnie mówi, że to był człowiek, z którym się pracowało dobrze. I drugą rzeczą, którą wiele osób podkreślało w trakcie jego działania, czy to jako właśnie przewodniczącego, bo to było chyba najbardziej dla mnie widoczne, to, że był to bardzo wysokiej klasy intelektualista. Człowiek o dużej wiedzy, sporej erudycji, nie chciałbym tutaj robić oceny, prawda, ale jednocześnie właśnie bardzo nastawiony na słuchanie mądrych ludzi. On potrafił znaleźć sobie kogoś, kogo uznał za istotnego, mądrego i słuchać, rozmawiać z nim, zgadzał się czy nie zgadzał, korzystał,
2: jeszcze
3: nie korzystał.
2: Jeszcze akcja katolicka, rozumiem, ze Świdzkimi współpraca.
3: Tak. Natomiast, no, powiedziałem tak, kiedy rozmawialiśmy o Franciszku, to mi się właśnie skojarzyło ze świętej pamięci arcybiskupem Michalikiem, bo mówimy o pojednaniach, no więc pojednanie z Rosją, z Serbią, no nie wyszło za bardzo w Polsce.
1: Ja przepraszam, ale na tym spotkaniu w pałacu, w Zamku Królewskim, Anna Sosnowska, która wiele razy była u nas w programie, poznała swojego męża, więc jak ktoś pyta o moją ocenę tego, to mówię, że są pewne owoce.
3: Nie, no to świetnie, bardzo, bardzo się cieszę.
1: To tak
3: no
1: sprowadzając do żartu.
2: Ale czy nie jest zarzutu? Nie, bo robi się z tego zarzut.
3: Ja nie robię tego.
2: Że, nie, ale ja mówię właśnie o tej połowie czarnej, prawda? W którą wrzuca się same niedobre rzeczy, że jest fundamentalistą i tradycjonalistą i że właśnie z taką kościelną, prawda, no, konserwą. Ja w ogóle nie rozumiem tego pojęcia, że Kościół ma być...
3: Panie Boże, nie był tradycjonalistą, był
2: Dobrze, ale ja streszczam czyjeś poglądy i nie mogę sobie wyobrazić w ogóle tego określenia, prawda, że jest tradycyjny. No, Kościół jest tradycyjny i ma być tradycyjny, bo jest po prostu pewien przekaz, którego ma...
3: Tradycjonalizm w obecnych czasach, postępowość jest tradycjonalistyczna.
2: Więc robi się z niego, prawda, takiego jastrzębia kościelnego, a był rzeczywiście otwarty i mnie się wydaje, że próba pojednania mimo wszystko była bardzo pozytywna. Nie możemy przewidzieć, co zrobi druga strona i jakie są intencje tej drugiej strony.
3: Partner, powiedziałbym, skrewił.
1: Trochę jak z listem biskupów polskich do biskupów niemieckich.
2: No,
1: jest jakaś próba, a co ktoś zrobi z wyciągniętą ręką?
3: Owszem, i ja powiem tak, z kolei też bywały, często gęsto rozmaite bywały próby pojednania. Natomiast na przykład jeżeli chodzi o, że tak powiem, uspokojenie atmosfery wewnątrz w Polsce, oczywiście pada pytanie, na ile jakie działanie wpływało, natomiast ja powiem tak, jestem głęboko przekonany, że w tej chwili relacje pomiędzy hierarchią rzymskokatolicką, a prawosławną w Polsce też są dużo lepsze niż były kiedyś. No mam wrażenie, więcej zaufania jest. No to jest też oczywiście kwestia tego, jak się zmienia jedna i druga strona. Ja zawsze podaję jako przykład to, co się wydarzyło we wrześniu zeszłego roku, czyli prawda, kanonizacja prawosławnych męczenników katyńskich. Historyczne wydarzenie, które to świadczy pewnej zmianie pokoleniowej. I teraz właśnie mówię, z kolei możemy powiedzieć, okej, ja zawsze to lubię sobie zadać pytanie, to co my z tym robimy, prawda? Była propozycja pojednania, czy myśmy to jakoś o tym pojednaniu sobie porozmawiali, czy myśmy na przykład potrafili sobie znaleźć tych wybitnych prawosławnych, którzy nam mogliby coś pomóc, a właśnie mamy choćby w tych męczennikach katyńskich, a z drugiej strony no jest prawdą, no partner trudny do pojednania. Jak się ktoś nie chce ze mną zaprzyjaźnić, to się nie zaprzyjaźni. No.
2: Ale Państwa, nie można czynić zarzutu arcybiskupowi z tego powodu.
3: Nie przyszło mi to do głowy, żeby...
2: Ale to żeby jakby to pan zarzut poczytał, naprawdę.
1: Proszę Państwa, moje znutą nostalgii i wracamy.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Proszę Państwa, maj, czerwiec to nie tylko komunie święte. Ja tydzień temu rozmawiałam już, ale nie załamując ręce nad pierwszymi komuniami, jak to teraz, bo już trochę chyba zmęczona jestem tym, tylko o tym, jak to pięknie przeżyć, bo pomyślałam sobie, że jednak trochę warto by zmienić ten dyskurs. Natomiast maj i czerwiec to także święcenia. Święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu i dużo można na ten temat mówić, natomiast bardzo spodobało mi się to, co przeczytałam na stronie Kaju. To jest wypowiedź kardynała Krajewskiego, który mówi, że jedzie z diakonami, przyszłymi kapłanami, wyjeżdża. Skoro mam ich święcić na kapłanów, to muszę ich poznać. Bo ja mam takie wspomnienie, które sobie we mnie żyje i pewnie wiele razy jeszcze je powtórzę, kiedy odkryłam, że święcąc bodajże 6 mężczyzn, biskup nie pamiętał w ogóle, jak oni mają na imię. W sensie zero. Jeszcze w dodatku ich uczył w seminarium. I że tak naprawdę ta funkcja ojcowska to często nie istnieje, delikatnie mówiąc. I to podejście kardynała Krajewskiego bardzo mnie ujęło. Nie chcę rozmawiać o kardynale Krajewskim, tylko właśnie o tym, z jednej strony jakie wyzwania przed kapłanami, nie tylko młodymi, a z drugiej strony jak Kościół jako duchowni i świeccy powinien żyć jako wspólnota, żeby z jednej strony, bo my ciągle mówimy o duszpasterstwie i o świeckich, jak się nimi zaopiekować, to. Natomiast co świeccy mogą i co biskupi powinni wobec kapłanów? Bo to jest taki moment, kiedy o kapłaństwie można porozmawiać. Znaczy zawsze można, ale pan redaktor się załamuje, czy...
2: Nie, bo panie redaktor, mówimy o czymś, co jest, powiedziałbym... Przepraszam jednak, to
1: wprost,
2: klerykalizm
1: mówić.
2: Ze mnie wyjdzie. Tym, co jest najpiękniejsze w Kościele, czyli o kapłaństwie. Uh-huh. I ja powiem tak, zawsze o tym mówię z dużą nutą zawiści.
3: Dzięki nim Pan Jezus jest wśród swojego ludu.
2: Zawsze mówię z pewną nutą zawiści, kurczę, jak im się trafiło, prawda?
1: Zdrawiamy żonę pana redaktora. No.
2: Nie. Decyzja,
1: nie wiadomo,
2: decyzja Pana
1: oczywiście.
2: Boga i moja. Ale właśnie mówię, swego czasu świętej pamięci ksiądz Józef Tischner ukuł taki bon mot, że nikt się, prawda, nie porzucił kościoła po lekturze Kapitału Marksa, ale po rozmowie z proboszczem. Odwróćmy to. Nie słyszałem o nikim, kto by się nawrócił po czytaniu Marksa, a po rozmowie z najnudniejszym i najokropniejszym proboszczem nie jeden człowiek się nawrócił. To jest, taka jest prawda. Księża, przepraszam, brutalnie powiem, służą, trochę tak narzędziowo ich traktuję, do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do tego, żeby odprawiać dla nas Eucharystię, szafować sakramentem pojednania i po prostu my bez tego, nie ma Kościoła, nie ma nas, jesteśmy martwi. Ale jest jeszcze druga rzecz. Księża, właśnie również ci nudni, ci okropni, którzy... Każdy z nas może powiedzieć
1: teraz
2: tysiące,
1: ma te twarze w głowie.
2: Tak, tysiące złych rzeczy każdy z nas może powiedzieć o różnych księżach, o świeckich też, ale oni nas nawracają. I jak my tego nie zrozumiemy, to przepraszam bardzo, to rzeczywiście idźcie sobie z tego kościoła, jak nie kochacie księży. Nawet tych najokropniejszych.
1: Panie redaktorze, spokojnie.
3: No, jestem za tym. Jestem też klerykałem.
1: Ale za goście zaprosiłam, no.
2: Jeszcze się zgadzają, tam jest kłócić.
3: Straszną satnię pani redaktor zaprosiła. Jestem tego samego zdania. Dlatego jest tak bardzo ważna modlitwa za kapłanów. Wydaje mi się, że o tym zapominamy i dobrze by było wprowadzić taki zwyczaj, że ilekroć kogoś skrytykujemy, to krótką modlitwę w jego intencji odmówmy.
1: Przez pierwszy tydzień nie wychodzimy z domu, bo nie mamy na nic czasu.
3: Nie, jeżeli się tak zdarzy, żeby pamiętać, że tu jest bardzo potrzebna pewna solidarność. Dużo się mówi o tym, że nie ma powołań i pewien taki spokój, ponieważ wracam z Bułgarii i byłam na spotkaniu z egzarchą obrządku wschodniego w Bułgarii, biskupem Christoprojkowem. I on był pierwszym powołaniem po 19 latach. 19 lat ten kościół nie miał powołań żadnych. I on bardzo spokojnie mówi, też jest problem w Bułgarii z powołaniami, i mówi tak, my zrobiliśmy co mogliśmy. Przygotowaliśmy bazę, Odnowiliśmy zniszczone przez komunistów dzieła. To jest prawda. Świeccy się w to angażują. A co będzie dalej? My po prostu modlimy się i pracujemy. Absolutnie wierzę w to, że Bóg zatroszczy się o swoich wiernych i da kapłanów. Absolutnie w to wierzę. Być może są to takie właśnie ciemne doliny, przez które w tej chwili przechodzimy. Będzie mniej księży, ale niechżeż to będzie jakość. Naprawdę. To jest zawsze w Kościele najważniejsza była jakość i Pan Jezus nie zaczynał od tłumów, a od 12 takich sobie gości, nie? Oni byli naprawdę różni, tam się spierali, kto będzie.
1: Jak napisałam,
2: jeden zdrajca.
1: Jak napisałam ostatnio tekst, że patrząc na to, kogo Jezus powołał w grono 12 apostołów, a kogo my byśmy chcieli, można uznać, że Jezus w ogóle nie znał się na ewangelizacji, to mi zwrócono tekst jako obraźliwy.
3: Nie znał, nie? Można tak powiedzieć. Tak. Można tak powiedzieć. Ale... Nie, naprawdę. I co jest ważne, i teraz na przykład ten francuski jednak trend, zwiększonej liczby dorosłych, czyli ludzi świadomych.
1: Przyjmujących
3: to nie
1: chrzest,
3: jest tak. Niemowlak, którego się przynosi do kościoła. I co oni mówią? Co jest najważniejsze? Świadectwo. Dla nich było bardzo ważne spotkanie autentycznego katolika. I to jest właśnie na tym się trzeba skupić, bo my się skupiamy na bardzo wielu, moim zdaniem, drugoplanowych rzeczy, a naprawdę zapominamy o tych, znaczy właśnie się tak dzielimy. O, księża, no to wiadomo, oni są w tej chwili, te nadużycia są, jakiś taki obraz jest i chciwość.
1: No dobrze, ale skupiamy się też bardzo na tych, których nie ma, a trochę pomijamy tych, którzy są. W sensie ta ciągła rozmowa o tej liczbie powołań, to trochę tak, że zamiast się cieszyć z tych 6, którzy są, to rozmawiamy o tych, że nie ma ich 20. I teraz pytanie, tym 6 wcale nie jest łatwo. W sensie wybór kapłańskiej drogi teraz, to nie jest nic prestiżowego. To w ogóle, tak. Po pierwsze jest się kosmitą we własnym towarzystwie, w sensie swoich rówieśników. Często przez osoby dorosłe, dużo starsze, młody ksiądz traktowany jest jak taki małolat, który jeszcze niewiele wie. I mam wrażenie, że oni wcale nie mają łatwo, spotykają się z bardzo dużą niechęcią. I teraz nie chodzi o to, żeby ich beatyfikować od razu po święceniach, tylko chodzi mi o to, że oni powinni czuć wspólnotę. I teraz pytanie, kto to poczucie wspólnoty ma załatwić, jeśli często są generalnie we dwie osoby na parafii albo jedna. No i teraz uważam, że to poczucie, że takie słowa, które ktoś mi mówił, jak bardzo dużo dla niego znaczyły, kiedy biskup powiedział, jakby my za tobą stoimy, w sensie ty nie jesteś tym wszystkim sam, są nieprawdopodobnie ważne. No i dlatego te słowa kardynała Krajewskiego, który mówi, że muszę ich poznać, skoro mam ich święcić, tak bardzo mnie ujęły. Tylko pytanie, czy polscy biskupi zrozumieli, jak nieprawdopodobnie ważna jest funkcja biskupa wobec księdza, takiego bycia we wspólnocie, i czy polscy świeccy mają też świadomość tego, jak bardzo księża młodzi, żeby móc te wszystkie sakramenty sprawować, żeby mieć na to wszystko siłę, tak po ludzku, też tego potrzebują, oprócz samej modlitwy. Czy my dalej uważamy, że oni są...
3: Mnie się wydaje, że tutaj bardzo ważną rolę odgrywa wspólnota peryfialna, że zawsze to jest, daje wzmocnienie, prawda? Taka grupa, no, organizuje się margeritki. To jest 7 osób, które modli się za konkretnego kapłana. To poczucie, że nie jestem sam, ale to nie musi być tylko wspólnota parafialna, to są także różne inne wspólnoty, w których nie jest sam. Mnie się wydaje, że bardzo niebezpieczna jest samotność księdza i tego, że on nie ma się do kogo zwrócić. Jeżeli stąd są między innymi oczywiście marginalne, ale na przykład alkoholizm, to jest właśnie takie samotne zapijanie prawda, swoich trudnych spraw, zamiast oddanie tego jakby i prośbę o modlitwę, o wsparcie, że każdy kapłan powinien w jakiś sposób stać się świadomym częścią wspólnoty i wspólnota, żeby właśnie ta solidarność jest w tej chwili bardzo ważna. To wspieranie się nawzajem w wierze, prawda, jak święty Paweł napisał, to umacnianie braci w wierze ze wszystkich stron, niezależnie od tego, czy kapłan, czy świecki, jest w tej chwili absolutnie taką pierwszoplanowym naszym zadaniem, które należy sobie uświadomić.
1: Ja nie chcę zmniejszać roli modlitwy, bo to w ogóle jakby nie podlega dyskusji. Natomiast pytanie, czy my, zapytam dwóch klerykałów, my w swoim klerykalizmie też, który ma bardzo dużo efektów ubocznych dla księży samych, czy my dorośliśmy już do tego, że ten ksiądz poza naszą modlitwą i dobrym słowem po kazaniu potrzebuje też mieć z kim się napić kawy, pogadać, może z kimś pograć w piłkę, może z kimś, nie wiem, spędzić trochę wolnego czasu. Opowiadał mi kiedyś jeden ksiądz, jak pojechał na rekolekcję, okazało się, że tuż obok są dwie rodziny, które bardzo dobrze zna. I zaprosili go na grilla. I on w pewnym momencie tego grilla zorientował się, że wszyscy jedzą na papierowych talerzykach, a on dostał porcelanowy. I to jest ten nasz klerykalizm. W sensie, to znaczy, że tego człowieka nie włączamy do naszej wspólnoty. Znaczy, że on jest taki trochę obok, prawda? Taki elektron walencyjny biegający po orbicie.
2: Może chcieli mu okazać szacunek.
1: Ja wiem, no ale przez takie okazywanie szacunku trochę go wykluczamy z takiego bycia jednym z nas.
2: Pani redaktor, bo my mówimy dużo o tym trudnym świecie, w którym, do którego księża idą.
3: Funkcjonują.
2: Tutaj parę słów, za chwilę jeszcze będę chciał powiedzieć a propos tego, że wszyscy dobrze wiemy, co robić, bo to od dawna wiadomo. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze inną rzecz. Z jakiego świata ci ludzie, którzy zostają neopryzbiterami, pochodzą? To jest bardzo smutny obraz. To jest obraz na przykład, przepraszam, bardzo, bardzo często rozbitych rodzin, prawda, tak, społecznie. I teraz tak, jak ksiądz, który składa śluby wieczyste, małżeństwa z diecezją, z kościołem, który wychodzi ze świata, gdzie nie ma trwałych związków, prawda? Jak on ma sobie poradzić z tym bagażem? Bo to jest ogromny bagaż, szalenie trudny. Powiedziałbym tak, mówią tam, o, prawda, małżeństwa, co trzecie już się zaraz rozpadnie. No ilu też tych księży ma z tym sobie poradzić? Druga rzecz, mówimy o relacjach, prawda, czy mają dobre. No problem relacji w ogóle społecznych w Polsce i na świecie to jest. Wszyscy psychoterapeuci mówią, to jest problem. Więc jak oni sobie mają radzić? I znowu tam, Boże, kanonicy regularni to już w średniowieczu odkryli, że księża są samotni, prawda, i coś próbowali z tym robić. I wiele, wiele innych rzeczy. Ale pani redaktor sama dzisiaj kilkakrotnie mówiła, że co tam powtarzać o programach duszpasterskich, jak wszystko jest napisane, to ja sobie pozwolę na taki cytat. Powiedział do nich też, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Prosi więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. I idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. I to jest, proszę pani, szanowni słuchacze, to jest ten program dla biskupów, prawda? Pierwszy biskup świata, nasz nauczyciel. Biskupi muszą mieć świadomość, nie tylko, że im brakuje księży, bo zawsze brakuje księży. Nie ma takich, w dziejach świata nie było takiego momentu, że księży było za dużo, ale że idą jako owce między wilki. I teraz, przepraszam bardzo, jeżeli pasterz mówi swoim owcom, idźcie między wilki, a nie zagania je do owczarni, żeby przed wilkami bronić, to jest nieprawdopodobne wyzwanie. I teraz, co ma zrobić? Ja nie wiem, co ma zrobić. Jakbym był takim mądrym człowiekiem, to bym pewnie był papieżem, prawda?
1: Ale niektórym komentatorem.
2: Ale co ma robić biskup, żeby wysyłać tych... Przecież on, kardynał Krajewski, biskup Krajewski ma świadomość. On tych sześciu czy tam kilku chłopaków, których wyświęci, on ich naprawdę na

0: cele pozostałe są też bardzo dla mnie istotne.
1: I na zakończenie, co wicemistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata może polecić, poradzić tym, którzy może nas słuchają, mają dzieci, które chciałyby się mocniej zaangażować w tę dziedzinę sportu, już tak bardziej profesjonalnie, w kajakarstwo. Co można poradzić takim osobom, które chciałyby wkroczyć na taką drogę sportową, jaką ty uprawiasz?
0: Myślę, że na pewno dla rodziców, szczególnie dla wychowawców, dla trenerów, dla wszystkich tych, którzy mają styczność z dziećmi, to takie pozytywne nastawienie, wsparcie pozytywne, nie nakładanie jakiejkolwiek presji, tylko pozytywne podejście do sportu, bo sport i aktywność fizyczna jest niezwykle ważna, nieważne czy ktoś będzie sportowcem zawodowym, czy nie, jest to niezwykle istotne, bo chyba zdrowie jest najważniejsze i każdy chce je mieć, a sport jest do tego na pewno drogą, więc to na 100%, to musi być. Poza tym takie po prostu wsparcie, bo nawet ja jeżdżę na zawody dla małych dzieci. Ja pamiętam też, jak ja sama startowałam, jaki to był stres. Jak ja ostatnio byłam na zawodach karate, jak ja zobaczyłam te dzieciaki takie zestresowane, to sobie pomyślałam tak, matko, byle żeby ci rodzice ich wspierali, żeby tutaj nie nakładać jakiejś presji. Więc to jest, myślę, takie moje główna rada ze względu na to, że w moim przypadku to zadziałało.
1: I na pewno warto mieć marzenia.
0: A, to oczywiście, marzenia się spełniają.
1: Klaudia Zwolińska była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniam się, Magdalena Szefernaker.
2: Rozmowa na plus.

0: wyjątkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
1: Po reklamie.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszuk

0: Radio Plus Gorzów.
1: Zmasowany atak na Ukrainę. Rosja łamie zawieszenie broni. Ustawka przed meczem Jagiellonii z Pogonią. Służby udaremniły starcie na S8C. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Jest apel służb. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja i Ukraina oskarżają się wzajemnie o złamanie rozejmu. W piątek Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm, który miał obowiązywać do jutra. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, mimo to Rosja atakuje?
2: No tak twierdzą ukraińskie władze. Jak podaje sztab generalny, wczoraj rosyjskie siły zaatakowały co najmniej 51 razy. Od 17 w piątek wystrzelili 44 drony. Lokalne władze obwodów Dniepropetrowskiego i Zaporowskiego informują, że zginęły 2 osoby, a kolejne 3 zostały ranne. Rosja odpowiada na te oskarżenia. Ministerstwo Obrony przekazało, że Ukraina przypuściła ataki artyleryjskie i przy użyciu dronów wymierzone w pozycje rosyjskich wojsk. W obwodzie białogrodzkim 3 osoby miały zostać ranne. Myślę, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, stwierdził wczoraj Władimir Putin. Zadeklarował, że jest gotowy do bezpośrednich negocjacji z Wołodymyrem Zełenskim, ale tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego.
1: Putin chce, by mediatorem w takich rozmowach został były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, uznawany za przyjaciela prezydenta Rosji. Akcja policji przed meczem Ekstraklasy. Służby udaremniły starcie pseudokibiców na trasie S8. W okolicach miejscowości Ostróżne kilkadziesiąt osób próbowało zaatakować autobus z kibicami ze Szczecina. Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę. Do konfrontacji nie dopuścili policjanci. Służby nie informują na razie o ewentualnych zatrzymanych. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność.
3: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
1: Mówi Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, spodnie, zakryte buty i czapkę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
4: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami i lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
5: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
1: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnego wydarzenia?
6: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrzewkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
1: Z Marcinem Wesołkiem z poznańskiego lotniska, także zwycięzcą Dawidem Szinto oraz jednym z zawodników Oskarem Zaborowskim rozmawiał nasz reporter Dominik Rutkowski. Najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów.
7: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Popołudnie mamy, moi drodzy. Co prawda dopiero parę minut po 12, no ale już oficjalnie niedzielne popołudnie. Zapraszam, żebyśmy spędzili najbliższych kilka godzin razem. Nazywam się Andrzej Jaszczyszyn i obiecuję, że będę wybierał najlepsze piosenki. Zaczynamy od Budki Suflera, Takie Tango, później Whitney Houston, Ace of Base i elektryczne gitary.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii to elektryczne gitary i piosenka Koniec. Tak jakoś kojarzy się z końcem weekendu. No ale spokojnie, jeszcze wczesna godzina, jeszcze sporo niedzieli przed nami. Bardzo się cieszę, że spędzacie weekend z Radiem Plus. Kolejne przeboje już za chwilę. Będzie m.in. Joda Sę, a później Dancing Queen zaśpiewa Halina Frąckowiak. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Po reklamie.

Dancing Queen i Halina Frąckowiak na antenie Radia Plus. I nieprzypadkowo już za chwilę zespół ABBA, bo ta piosenka Haliny Frąckowiak no była inspirowana taką wielką popularnością zespołu ABBA. I po piosenki pani Haliny i po ABBA często sięgamy na naszej antenie. Jest niedziela, dzisiaj 10 dzień maja. Antonina i Beatrycze świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od Radia Plus. No to co, gramy ABBA, a później będzie YouTube. Też nieprzypadkowo, a dlaczego zespół YouTube wybrałem? O tym za parę minut. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To zespół U2. Nieprzypadkowo pojawia się ta piosenka dzisiaj, ponieważ świętuje swoje urodziny lider wokalista U2, Bono. 66 lat, ale wcale nie wybiera się na emeryturę. Zespół U2 podobno nagrywa nową płytę. Jest szansa, że jeszcze w tym roku ten album się pojawi. Artysta wyjątkowy, nie tylko znany ze swojej działalności muzycznej, ale także z wielu przedsięwzięć charytatywnych. Wszystkiego najlepszego, Bono. Za parę minut Life is Life i Opus na antenie Radio Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Ascana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Ascana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Po reklamie.
9: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: 3 minuty zostały do 13. Kolejną godzinę rozpoczniemy od serwisu informacyjnego, żebyście czuli się dobrze poinformowani. Najważniejsze wiadomości zebrali nasi dziennikarze, już za chwilę serwis, a później po 13 zaczniemy od piosenki duetu Modern Talking. Zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Uwielbiasz kupować kwiaty? Możesz u mistrzyni florystyki w nowej kwiaciarni Kwiaty w Harmonii przy Mieszka I 54. Wyszukane i nietuzinkowe gatunki kwiatów ciętych oraz wyjątkowe kompozycje kwiatowe. To miejsce, które inspiruje, a natura spotyka styl. Prowadzona przez mistrzynię florystyki Martę Głowiak. Z aplikacją lojalnościową dodatkowe rabaty. Kwiaciarnia Kwiaty w Harmonii w Gorzowie przy Mieszka I 54 oraz czynny 24 godziny na dobę kwiatomat przy Kombatantów 34 przy budynku Watral.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, jest komentarz ministra sprawiedliwości. Ewakuowano pierwsze osoby, statek, na którym wykryto hantawirusa, już na Teneryfie. Będzie można zwiedzić na przykład wóz pancerny, noc muzeów z podlaską policją. Jest 13. Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To porażka Donalda Tuska, komentuje PiS. To Zbigniew Ziobro jest porażką, odpowiada Koalicja Obywatelska. Były minister sprawiedliwości, jak donoszą media, miał wyjechać z Węgier i był widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych.
2: Oznacza to wielką porażkę Donalda Tuska i obecnego obozu władzy, ponieważ przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski, im się to nie udaje.
1: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
3: Zbigniew Ziobro jest porażką Jarosława Kaczyńskiego, jest w tej chwili kulą u nogi. Będziemy przypominać każdego dnia te defraudacje Funduszu Sprawiedliwości i jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
1: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z naszymi dziennikarzami Waldemar Żurek stwierdził, że chciałby poznać kulisy tego wyjazdu i status Ziobry w USA. Wystąpimy pilnie o ekstra. Tradycje. Nikt nie stoi ponad prawem. Będziemy go ścigać po całym świecie, stwierdził minister sprawiedliwości. Obywatele Hiszpanii jako pierwsi ewakuowali się ze statku, na którym wykryto hantawirusa. Przypomnijmy, o poranku jednostka dopłynęła na Teneryfę. Stamtąd pasażerowie specjalnym transportem są odwożeni do swoich domów. Jako pierwsi ze statku zeszło 14 Hiszpanów, którzy kwarantannę przejdą w szpitalu w Madrycie. W następnej kolejności pokład opuszczą obywatele Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii czy USA, na których będą czekać wcześniej przygotowane samoloty. Na pokładzie odnotowano łącznie 8 potencjalnych zakażeń, 3 osoby zmarłe. Relikwie polskich świętych niesione ulicami Krakowa. Z Wawelu na Skałkę przeszła procesja świętego Stanisława. W trakcie mszy świętej kardynał Grzegorz Ryś podkreślał, że ładu moralnego, którego patronem jest święty Stanisław, nie da się głosić bez miłości, czyli Ducha Świętego.
4: Nie głosi się ładu moralnego, jeśli się to robi z takich pozycji moralizatorskich. Musisz, dasz radę, tego nie rozumiesz, to oczywiste. Ład moralny głosi się wtedy, gdy pokazuje się człowiekowi źródło siły do wypełniania przykazań. I z reguły robią to ci, którzy mają zrozumienie dla ludzkiej słabości.
1: Tradycja niesienia w procesji relikwii polskich świętych sięga XIII wieku. Procesja na Skałkę jest częścią obchodów ku czci świętego Stanisława, którego święto przypada 8 maja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Noc muzeów z podlaską policją. Komenda Wojewódzka w Białymstoku szykuje dla mieszkańców sporo atrakcji. Będzie można na przykład zwiedzić wóz pancerny.
5: Do tej pory nigdy nie był w przestrzeni publicznej pokazywany. Nasza jednostka specjalna, czyli samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji, policjanci, nasi operatorzy pochwalą się, jaki jego sprzętu używają podczas swoich bardzo niebezpiecznych akcji, które na co dzień realizują.
1: Mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Udostępnione będą też radiowozy, motocykle, miasteczko ruchu drogowego czy symulator zderzeń. Noc muzeów już 16 maja.
6: To był serwis informacyjny. Kolejne wiadomości o 14. Do drugiej przeboje z nutą nostalgii. Będzie za parę minut Mauro, wcześniej Madonna i Roxette, a zaczynamy od duetu Modern Talking. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Mauro i piosenka Buena Sera. Ciao, ciao. Dzisiaj jest 10 maja i tak sobie zerknąłem do kartki z kalendarza. Z nietypowych świąt mamy, uwaga, dzień Zołzy. Nie wiem, czy najlepszym pomysłem jest, drodzy panowie, na przykład składanie swoim paniom, żonom, dziewczynom, partnerkom życzeń z okazji dnia Zołzy, bo coś tak czuję, że mogą się trochę obrazić. Za chwilę na naszej antenie Perfekt i Niepłaczewka.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Po reklamie.

Franz Gall w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Niedzielne popołudnie, a więc u nas po 15 muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Dzisiaj gościem będzie Zofia Borca. Piosenkarka niezwykle popularna w latach 70. znana z takich przebojów A ja wierzyłam ci, czy z miłością trzeba w zgodzie żyć. Ale nagrywała nie tylko swoje piosenki, również współpracowała z wieloma artystami, na przykład śpiewała w chórkach, towarzysząc Czesławowi Niemenowi i brała udział w nagraniach słynnej płyty Enigmatic. Pani Zofia Borca, dzisiaj u Marka Sierockiego, zapraszamy po 15. Teraz Gloria Gaynor, a później Bee Gees.

0: zespół Bee Gees i utwór You Win Again na antenie Radia Plus. 87 rok, wtedy ta piosenka się pojawiła i Bee Gees wrócili po paru latach niełaski. No to był słaby czas dla gwiazd muzyki disco. W Stanach Zjednoczonych stała się ta muzyka nawet nie tyle niepopularna, co trochę taka obciachowa. Więc oni no nie byli na szczycie, ale tym utworem wrócili. Bardzo dobrze sobie ta piosenka poradziła. Przede wszystkim w Europie, w Stanach Zjednoczonych nieco mniejszy sukces. Oni wtedy byli w sumie dużo popularniejsi w Europie niż w Stanach. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za parę minut będzie Tina Turner, a później Farius Manx.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Po reklamie.

0: będziesz próbował.
1: Nawet się nie obejrzałem, a tu już druga godzina minęła mojego spotkania z wami. 3 minuty do 14. O drugiej serwis informacyjny, a później kolejne przeboje. Na początku będzie duet, ale za to jaki duet? Albano i Romina Power, piosenka Felicita. Od tego utworu zaczniemy kolejną godzinę. Zostańcie z Radiem Plus.
2: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Nie ma potwierdzenia. Prokuratura Krajowa o wyjeździe Zbigniewa Ziobry do USA. Osobówka wjechała w drzewo. Śmiertelny wypadek na Krajowej 92. W szeregach Łódzkiej Straży Miejskiej nowy funkcjonariusz to 6-letni koni. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od oświadczenia Prokuratury Krajowej w sprawie Zbigniewa Ziobry. Na chwilę obecną nie dysponujemy danymi potwierdzającymi jego wyjazd poza strefę Schengen, czytamy w komunikacie. To po medialnych doniesieniach o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Był widziany na lotnisku Newark w New Jersey. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział już, że wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Pasażerowie z hiszpańskim obywatelstwem trafią do wojskowego szpitala w Madrycie. Pozostali zostaną przetransportowani na kwarantannę do swoich krajów. Statek, na którym stwierdzono hantawirusa około 7 czasu polskiego, przybył na Teneryfę.
2: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
1: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany.
2: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
1: Do tej pory jedna osoba z polskim obywatelstwem została objęta nadzorem sanitarnym w związku z podejrzeniem kontaktu z jednym z pasażerów zakażonego statku. W najbliższych dniach ta lista może się wydłużyć, bo WHO wciąż zbiera jeszcze dane. Przypomnijmy, na pokładzie odnotowano łącznie 8 potencjalnych zakażeń, 3 osoby zmarły. Śmiertelny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W miejscowości Gaj Mały w powiecie szamotulskim osobówka wjechała w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Droga przez kilka godzin była zablokowana. Służby ustalają teraz przyczyny wypadku. Nie agresywni czy pijani mężczyźni, a młode kobiety. Jak się okazuje, to najbardziej agresywna grupa w gdyńskiej komunikacji miejskiej. Najczęściej naruszają przestrzeń osobistą naszych kontrolerów biletów, zdradza nam dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Hubert Kołodziejski.
3: Ja niejednokrotnie widziałem kontrolera biletów, który przychodził i pokazywał, że na przykład został w nogę ugryziony, w szyję ugryziony, w ucho ugryziony, że został podrapany na przykład paznokciami tam po ręku albo po twarzy, albo właśnie informują, że to kobiety próbują policzkować kontrolera biletów.
1: Z badań przeprowadzonych przez Urząd Miasta w Gdyni wynika, że bez biletu jeździ 10% pasażerów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego wkrótce na ulicach miasta pojawi się koń Aquarius. To 6-letni wałach rasy wielkopolskiej. Będzie patrolował okolice centrum. Pomoże też w zabezpieczaniu imprez masowych, tłumaczy Adrianna Amroszkiewicz ze Straży Miejskiej.
4: Jest to koń spokojny, z bardzo taką zrównoważoną głową. Jest niesamowicie przyjazny dla człowieka, uwielbia być miziany, jest też strasznie ciekawski.
1: Wiadomo też, jak będzie wyglądało jego szkolenie do służby.
4: Koń przechodzi trening tak zwany odczulający, kiedy przyzwyczajamy go, że wszelkie straszaki, głośne dźwięki, huki, flary, dymy nie są dla niego niczym groźnym. My staramy się mu pokazać, że nie jest to dla niego zagrożeniem, aby właśnie nie reagował.
1: Aquarius jest już 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży.
5: To był serwis informacyjny, następny o 3:00, a teraz przeboje. Albano i Romina Power, Beatlesi, Enya, Edyta Geppert. To propozycje artystów na początek tej godziny. Andrzej Szczyszyn, dzień dobry.

0: Na antenie Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Czasem jest tak, że spotykają się wyjątkowi artyści. Słowa napisał Wojciech Młynarski, muzykę Włodzimierz Korcz, a zaśpiewała w niezwykły, bardzo emocjonalny sposób Edyta Gebert. I tak oto mamy piosenkę Kocham Cię Życie. Słuchajcie Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii. Chris Ria, już za chwilę The Blue Cafe. To będzie kolejna muzyczna propozycja na niedzielne popołudnie.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Dzisiaj po 15 oczywiście, jak to w niedzielę, muzyczny alfabet. A dzisiaj u Marka Sierockiego gościem będzie pani Zofia Borca. Śpiewała bardzo popularne piosenki w latach 70. A ja wierzyłam ci na przykład, albo Z miłością trzeba w zgodzie żyć. I te utwory z pewnością będą przypomniane, ale generalnie będzie dużo wspomnień z tamtych lat, niezwykłych dla polskiej muzyki, dla polskiej sceny, więc zapraszam, będzie można powspominać po 15 z Markiem Sierockim i z panią Zofią. Zapraszam na muzyczny alfabet. Teraz Robert Miles, a później Papa Dance i Nice Story.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Tak energicznie się zrobiło w ostatnich minutach. Papa Dance, Najstora, teraz Frida. To tak jakby ktoś potrzebował nieco takiego kopniaka energetycznego, bo niedziela zbyt leniwa się stała. Choć z drugiej strony każdy wypoczywa jak chce. Jak macie ochotę leniuchować, to tak róbcie. Ważne, żeby trochę odpocząć przed kolejnym tygodniem. Za moment na naszej antenie jeszcze przed 15. She's Like a Wind, Patryka Swayze, a później zaśpiewa Krzysztof Krawczyk.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Askana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 15. Już za chwilę serwis informacyjny, a później muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Dzisiaj, przypominam, gościem jest pani Zofia Borca. Zapowiada się bardzo ciekawa rozmowa i wspomnienia, między innymi z lat 70. Zostańcie z nami, życzę wam dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Andrzej Szczyszyn.
1: Radio

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Zostanie dokładnie zbadane. Nowe informacje o dronie, który spadł niedaleko granicy z Rosją. W akcji nadal 200 strażaków trwa dogaszanie Puszczy Solskiej. Fragment ciała pobrano dziś do badań DNA. Martwy wieloryb na plaży w Mikoszewie. Jest 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania, przekazała Żandarmeria Wojskowa. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją.
1: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
2: Co te badania będą ustalać?
1: Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
0: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska, mówi Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju.
3: Przeczesujemy teren, strażacy sprawdzają, czy nie ma dodatkowych zarzewi ognia, czy żar nie ukrywa się gdzieś pod delikatną warstwą ziemi. Działania prowadzone są także dronami, monitorujemy. Najcięższy teren to są torfowiska, to są takie bagna, częściowo wyschnięte.
0: Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Fragment ciała pobrano dziś do badań DNA. Chodzi o martwego wieloryba, którego morze wyrzuciło wczoraj na mieliznę w rezerwacie przyrody Mewia Łacha. To w pobliżu ujścia Wisły, nieopodal Mikoszewa. Truchło jest już w stanie zaawansowanego rozkładu, dlatego badania mają na celu określenie dokładnego gatunku, który wpłynął do Bałtyku.
4: Także zostały podjęte pierwsze działania związane z przetransportowaniem ciała wieloryba. Pracownicy Urzędu Morskiego przeprowadzili oględziny. Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała drogą, prawdopodobnie będzie to drogą morską, do przeniesienia. Przeniesienie ma na celu po prostu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
0: Wyjaśnia Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF. Martwe zwierzę ma długość około 5 metrów. Najprawdopodobniej jest przedstawicielem fiszbinowców, grupy waleni żywiącej się planktonem i drobnymi rybami. Służby proszą mieszkańców i turystów o niezbliżanie się do truchła. Rezerwat jest objęty ścisłą ochroną, zwłaszcza w trwającym właśnie okresie lęgowym ptaków.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Rzuty do kosza czy przetaczanie opony. Między innymi takie konkurencje czekają na uczestników czwartych igrzysk wiosennych w Zakrzowie. Weźmie w nich udział około 300 osób z niepełnosprawnością. To przykład, jak sport pozwala cieszyć się aktywnością bez barier, mówi ksiądz Łukasz Ślusarczyk, dyrektor krakowskiej Caritas.
6: Chcemy przez to spotkanie pokazać im, że mimo swoich ograniczeń ciągle mogą bardzo dużo, mogą ze sobą rywalizować i mogą z tej rywalizacji też stworzyć piękną zabawę w duchu fair play.
0: Czwarte igrzyska wiosenne w Zakrzowie już 18 maja.
7: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki, zaczynamy muzyczny alfabet. Dziś moim i Państwa gościem kobieta, która fantastycznie śpiewała w latach 70., a gościem jest...
8: Zofia Borca.
7: Zapraszamy.
5: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moim Państwa gościem Zofia Borca. Za nami piosenka A Czas Ucieka. To kompozycja Janusza Kruka, a słowa napisał?
1: I Grzegorz Walczak.
0: Piękna piosenka. Miło po latach było usłyszeć ten utwór. No, Janusz Kruk to był fantastyczny kompozytor.
1: Tak, zgadza się.
0: Miał niesamowitą łatwość pisania piosenek, które wpadały w ucho.
1: Tak, znałam i Elżbietę, i Janusza w początkach, że tak powiem, i ich, i mojej kariery.
0: Te początki pani kariery wiążą się z Wybrzeżem. Skończyła pani średnią szkołę w Tczewie.
1: Tak.
0: No a potem były zespoły właśnie takie trójmiejskie, między innymi Flotylla, to zespół marynarki wojennej.
1: Tak, ale wcześniej jeszcze kontakt z Renatą Gleinert, kompozytorką, pianistką, i to było takie studio przyradiowe.
0: Właśnie, myślę, że śpiewanie w chórkach, no i jeszcze nauka, to daje dużo.
1: Bardzo, bardzo. Ja akurat nie miałam problemu ze śpiewaniem czysto. Mhm. I dla mnie było łatwo. Mm-hmm.
0: To słychać w piosenkach. Rok 1970 to debiut na festiwalu w Opolu, konkurs tak. Premier.
1: Tak, właśnie Renata Gleinert zgłosiła mnie tam do debiutów, mm-hmm. ale po przesłuchaniu włączyli mnie do premier.
0: Do premier, o, czyli taki awans.
1: Ale to było chyba niedobrze dla mnie, bo śpiewałam piosenkę z Teresą Tutinas, dwa wykonania tej mm-hmm. samej piosenki, i no, ja taka byłam zielona, niedoświadczona dziewczyna.
0: No trzeba czasami zapłacić frycowe.
1: No.
0: Ale ta kariera potoczyła się całkiem fajnie. Początkowo to było śpiewanie i w zespołach, ale też w chórkach, bo nagrywała pani między innymi z Czesławem Niemenem ten słynny czerwony album.
1: Tak, to był początek, był taki, że ja się zjawiłam w Rzeszowie. Tam był Tosiek Kopf, czekała Krysia Prońko, już tam była, jej brat Piotr i cała grupa muzyczna, a ja dojechałam z Elą Linkowską pociągiem, no tak jakby na przysłuchanie, no i zostałam.
0: No i jak doszło do nagrania tej płyty z Czesławem Niemenem?
1: Ale jeszcze może powiem o właśnie o tym chórku Respekt.
0: O właśnie, czyli powstał taki zespół wokalny, który nazywał się Respekt.
1: Respekt, właśnie, to my we trzy byłyśmy. Właściwie grupa muzyczna była cała mhm. i my byliśmy Respektem. Mieliśmy ileś tam koncertów w Polsce, pamiętam, na południu Polski, i raptem dowiedzieliśmy się, że potrzebuje nas Niemen. Mhm. I podobało mu się nasze brzmienie i zaczęliśmy od prób. Pamiętam u Czesia w tym małym mieszkanku koło Pagartu.
0: Ta.
1: Żeby dłużej pracować, to spałyśmy na podłodze, na materacach. Cóż za wspaniały mężczyzna, muzyk.
0: Wymagający też.
1: Tak, bardzo.
0: Bardzo, bardzo. Bo no, on wymagał od wszystkich, którzy z nim tak. pracowali, żeby grali czy śpiewali na najwyższym poziomie. Ale potem były efekty. Te tak. płyty Czesława Niemena są ponadczasowe.
1: No, ja to wspominam z łezką w oku i naprawdę szczęściarą jestem, że tam byłam.
2: Muzyczny alfabet. B jak Zofia Borca. Radio Plus Gorzów.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet. Moim Państwa gościem Zofia Borca. Do Złotej Doliny to kolejna piosenka, którą mieliśmy okazję wysłuchać. I z tą piosenką historia jest również związana z telewizją. Słynne Studio 13, telewizyjna giełda piosenki.
1: Tak, właśnie zaproponowano mi, jak śpiewałam w klubie piosenki Zakr. Stamtąd mi wyłowił mnie właśnie kompozytor tej piosenki i zajęłam drugie miejsce i nagrodę publiczności zdobyłam, co było dla mnie bardzo, bardzo ważne.
0: Występ w telewizji i nagroda w takim konkursie to była odskocznia do wielkiej kariery, bo tych mediów, które promowały artystów, nie było zbyt wiele. Kilka programów radiowych, no i telewizja.
1: Tak, ja pamiętam bodajże Nazajutrz. Szłam ulicą Marszałkowską, ktoś mnie zaczepia i właśnie gratuluje. Wie pan, jak się czułam? Rewelacyjnie. Ja zresztą zawsze byłam na chmurce i taka byłam radosna.
0: To miłe uczucie, no ale też w pani karierze były występy zagraniczne, między innymi u boku Skaldów czy Czerwonych Gitar.
1: Tak, tam właśnie byliśmy dwukrotnie. Byłam ja z Krysią i Elą, akompaniowałyśmy Czerwonym Gitarom. To właściwie nie. Z Czerwonymi Gitarami nie śpiewałyśmy chórków. Mhm.
0: Tylko same.
1: Jako
0: oddzielny zespół, tak.
1: Tak. No, występy były naprawdę, jeździliśmy, to były niesamowite przestrzenie. Jak myśmy się autobusami przemieszczali od miasta do miasta.
0: I gdzie były te występy?
1: W Związku Radzieckim na przykład.
0: O, wtedy Związek Radziecki bardzo miło przyjmował polskich artystów,
1: bardzo.
0: Publiczność. Dla nich to był taki powiew trochę zachodu.
1: Tak. Pamiętam, wtedy była w tym programie Regina Pisarek z Czerwonymi Gitarami. Mhm. I właśnie pamiętam, w tych restauracjach niesamowite dobre jedzenie, na przykład w Jałcie. Także to były takie przygody, jedliśmy tych owoców, tych warzyw, całą moc delektowaliśmy się tym. I rzeczywiście piękne tereny, piękne miejsca.
0: W latach 70. artyści musieli sporo koncertować, bo stawki za występy były, krótko mówiąc, małe.
1: Tak, wie pan, po tej właśnie mojej wylansowanej piosence Do Złotej Doliny miałam tyle propozycji i to w tak zwanych składankach z aktorami, z akompaniamentem tylko fortepianu. Właściwie, tak jak sięgam pamięcią wstecz, to nie przypominam sobie, ile ja dostawałam i czy dostawałam te pieniądze. Mm-hmm. To była naprawdę masakra.
0: No dzisiaj artyści zarabiają zdecydowanie więcej. Jak pani odbiera po latach ten polski show biznes współczesny? Słucha pani w ogóle takich piosenek, które są teraz popularne?
1: Słucham, ale nie jestem jakby całą duszą i całym ciałem z tym.
0: Kiedyś bardzo ważne było słowo, bardzo ważny był tekst, który artysta śpiewał.
1: Tak. I co na mojej płycie, co dla mnie jest to ważne, autorzy tekstów.
0: No między innymi Andrzej Kuryło.
1: Tak.
0: No to jest Jastrzębisko-Złoski. Tak, to są po prostu poeci, naprawdę.
1: Tak,
0: to były piękne teksty.
1: Tak, poeta Andrzej Zaniewski.
0: No dokładnie, o właśnie.
1: Mam
0: Andrzej Zaniewski.
1: Trzy piosenki jego.
0: Mhm, bo okazją do naszego spotkania jest album zatytułowany A ja wierzyłam ci. Bardzo fajnie, że takie piosenki sprzed lat ukazują się na płycie kompaktowej, no bo to jest takie archiwum polskiego show biznesu, archiwum polskiej muzyki rozrywkowej.
1: Ja sobie to bardzo cenię. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Właściwie jakby promotorem, właściwie moim aniołem był Wojtek Korzeniewski. Mówi: Zosia, te piosenki muszą istnieć. Zrobimy nagranie. Ustaliliśmy z Krzysztofem Karwaszem z Solitonu. No i dogrywaliśmy się, jak będzie wyglądało, na jakiej zasadzie i fajnie.
0: No Wojtek Korzeniewski to postać niezwykle ważna w polskim show biznesie. Przez wiele lat menadżer zespołu Kombi, ale też prowadził własną agencję koncertową.
1: Tak. Festiwal
0: w Sopocie, był producentem tego festiwalu przez wiele lat. No i namówił na nagranie płyty.
1: Tak, Wojtek jest po prostu jakby moim guru. On mnie stawia na nogi, mówi: zrób to, dasz radę. Ja tak działam.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moi i państwa gościem Zofia Borca, a ja wierzyłam ci, to płyta, która jest okazją do naszego spotkania, a za nami piosenka Złote Wspomnienia. Myślę, że ma pani, Zosiu, takie złote wspomnienia z tych pięknych lat kariery.
1: Tak, to są złote wspomnienia, ale wie pan, ja nie czuję tego tak odlegle, że to te 50 lat, powiedzmy. Mhm. Ja tego wcale nie czuję. Ja czuję się świetnie, mam dobrą dyspozycję, w dobrej kondycji.
0: Zdrowie dopisuje i to jest najważniejsze.
1: Jestem szczęśliwa i jestem zrealizowana jako matka przy okazji, co dla mnie było ważne i dlatego ta przerwa.
0: Trudno było pogodzić pracę na estradzie z prowadzeniem domu, z wychowywaniem dzieci.
1: Zwłaszcza jak się mieszkało nie w Warszawie, a w Trójmieście. Mhm. Tam już nie było jakby... Ja miałam koncerty od czasu do czasu. Te koncerty miałam, mając dzieci, ale to było sporadyczne. Mhm. Nie było takiej agencji, która by się tym już zajmowała w takim stopniu jak kiedyś.
0: Ale Trójmiasto to piękne miejsce do mieszkania.
1: Tak, bardzo pięknie. A chcę powiedzieć, że byłam Sopocianką, później przeprowadziłam się do Gdańska. Następnie dzieci tam chodziły do szkoły muzycznej, dwóch chłopców, a obecnie jestem i w Gdańsku, i na Kaszubach.
0: No proszę.
1: Zapraszam.
0: Kaszuby, piękne miejsce.
1: Takie pejzaże. Małe miejscowości.
0: No właśnie, te małe miejscowości mają niesamowity urok. Myślę, że często nie doceniamy, jak piękny jest nasz kraj, jak piękna jest przyroda, a Kaszuby są tego najlepszym przykładem.
1: Tak, ja objeździłam tą Polskę wszerz i wzdłuż, mając koncerty, ale ludzie są tacy, którzy w ogóle nie znają Polski. Mhm. Jak piękny to kraj jest.
0: No i jak w ostatnich latach się rozwinął. Ja mam takich przyjaciół z Hiszpanii, którzy trochę mieszkali w Polsce. No i ostatnio po kilku latach przerwy jeden z tych moich kolegów przyjechał i mówi: słuchaj, ja nie poznałem Warszawy, nie poznaję innych miast. W ciągu 5 lat Polska się niesamowicie zmieniła.
1: Bardzo. 5?
0: No, jego nie było 5 lat w Polsce, no więc, tak. więc z tej perspektywy odbierał nasz kraj.
1: Moim mężem jest aktualnym, jest Anglik. I pobraliśmy się tutaj, ja z nim byłam w Anglii. Jak przyjeżdżaliśmy co jakiś czas, to Gdańsk się tak odmieniał. I te drogi nowe powstawały, te autostrady. To był dla mnie szok, w jakim tempie to wszystko idzie. A w tej chwili, no to metropolia, daj Boże.
0: O kolejnych piosenkach z płyty A wierzyłam ci w drugiej godzinie naszego muzycznego alfabetu.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jeżeli jest w USA, jutro wystąpimy o ekstradycję. Minister Sprawiedliwości o Zbigniewie Ziobro. Zderzenie skuterów wodnych pod lupą prokuratury. Śmiertelny wypadek podczas zawodów na Wiśle. Spektakl w więziennych murach to w areszcie śledczym w Łodzi. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro był widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak to możliwe, że były minister sprawiedliwości w ogóle wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione w grudniu.
2: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
3: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych, jeżeli to będzie potwierdzone.
2: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
4: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
2: Oceniać działania byłego szefa, poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia. Teraz stoi puste.
1: Zbigniew Ziobro ma 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Marcin Romanowski 11, w tym o ustawianie konkursów. W obu przypadkach chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. Do tragedii doszło podczas wczorajszych Mistrzostw Polski skuterów wodnych w Płocku. Dwa pojazdy zderzyły się na rzece. 18-latek zginął na miejscu. Drugiemu sternikowi nic poważnego się nie stało. Służby zabezpieczyły skutery, kombinezon i kask ofiary. Sekcja zwłok 18-latka planowana jest na przyszły tydzień. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł tam dziś do szamba. Strażakom udało się go uratować.
5: Strażacy, zabezpieczając się ze względu na duże niebezpieczeństwo występowania gazów, wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
1: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Po zmianach w przepisach więcej chętnych do zdawania prawa jazdy. 17-latkowie mogą już zdobyć uprawnienia na kategorię B. Zainteresowanie egzaminami w WORD-zie w Gorzowie wzrosło o 18%.
6: Mogę powiedzieć, że ogólnie gdzieś w granicach 15% mamy więcej, jeżeli chodzi o tę kategorię w stosunku do roku ubiegłego. Myślę, że im bliżej wakacji ten procent będzie, wydaje mi się, nawet wzrastał.
1: Mówi Grzegorz Duszkiewicz, dyrektor gorzowskiego WORD-u. Przypomnijmy, 17-latkowie uprawnienia mogą zdobyć od marca tego roku. Przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 roku życia muszą jeździć z osobą towarzyszącą.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teatr zamiast codziennej więziennej rutyny. Osadzeni z aresztu śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi obejrzeli wyjątkową odsłonę kartoteki Tadeusza Różewicza, przygotowaną przez Teatr Jaracza.
7: Sam spektakl, gra aktorska, fantastyczny scenariusz, scenografia pozwala osadzonym na to, żeby móc znaleźć siebie, właśnie wzbudzić tą refleksję.
1: Tłumaczy Daria Sadowska z aresztu śledczego w Łodzi. Spektakl obejrzało łącznie 100 osadzonych.
8: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki. Witam serdecznie, zaczynamy drugą część naszego spotkania, a moim Państwa gościem jest...
9: Zofia Borca.
8: Zapraszamy.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet, a ja wierzyłam ci, to kolejna piosenka, tytułowa piosenka z płyty, która właśnie się ukazała. Moim Państwa gościem Zofia Borca, artystka, która święciła triumfy w latach 70. Są tacy ludzie, którzy pamiętają doskonale pani piosenki, czasami nie kojarzą nazwiska, ale też ma pani młodych fanów.
1: Tak, prawda. Jest taki młodzieniec w Starogardzie Gdańskim. Udało mu się skontaktować ze mną i on zaproponował mi, że chce mieć ze mną wywiad. Znał moją karierę od 2 lat i on prowadzi taki program muzyczny Podróże Retro.
0: Pięknie.
1: I ma tylko 16 lat. Nazywa się Kamil Krajnik.
0: To pięknie, że są młodzi ludzie, którzy pamiętają o historii, bo myślę, że ten nasz show biznes w latach 60., 70. był niezwykły. Ta muzyka z tamtego okresu jest oryginalna, często łącząca elementy rock'n'rolla, muzyki folkowej, takiej
1: aranżacji,
0: ale też melodyki typowo słowiańskiej.
1: Tak.
0: Wtedy aranżacjami zajmowali się muzycy świetnie wykształceni. Te orkiestry grały na żywo. Dużo było instrumentów takich akustycznych, ale też dętych. I to naprawdę dobrze brzmi. Dzisiaj te utwory lekko podrasowane, lekko zmasterowane albo zmiksowane na nowo brzmią bardzo fajnie.
1: Ja chcę powiedzieć, że ja miałam szczęście, bo nagrywałam i w Radiu w Łodzi ze świetną orkiestrą.
0: Pod dyrekcją Henryka Dybicha.
1: Tak.
0: No, to była orkiestra.
1: Tak. I nagrywałam z Ramą 111 w Gdańsku.
0: Wow, to był bardzo słynny zespół w latach 70.
1: Właśnie. Nagrywałam z Andrzejem Czaskowskim.
0: Wow. Ja miałem przyjemność poznać pana Andrzeja. To muzyk niesamowicie wybitny. Przede wszystkim
1: zaangażowany.
0: Tak, ale też świetny jazzman, który no, robił podwaliny pod polską muzykę jazzową. Zespół Melomani wraz z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem. A potem stał się fantastycznym aranżerem, fantastycznym dyrygentem. I dzięki jego doświadczeniom takim jazzowym, myślę, że te utwory z muzyki rozrywkowej brzmiały naprawdę bardzo oryginalnie.
1: Lepiej, tak, specjalnie.
0: Tak.
1: Tak, właśnie Adam Hetman napisał taką piosenkę też, a najlepiej tak jak ja. Mhm. To chyba z nim, z Andrzejem Czaskowskim, z jego orkiestrą, czy jakimś tam zespołem nagrywałam.

0: jeśli chodzi o piosenkę A ja wierzyłam ci, to była druga piosenka skomponowana przez Wojtka Kacperskiego.
1: Ale słowa kto napisał?
0: Andrzej Zaniewski.
1: No właśnie.
0: Właśnie.
1: Poeta, wspaniały poeta.
0: Tak.
1: Tak. Miała pani szczęście do ludzi, z którymi pani pracowała?
0: Miałam. Ale i wie pan, ja tak sobie powtarzam, nie paliłam, nie piłam i kariery nie zrobiłam takiej, jak mogłabym.
1: No dobrze, o kolejnych piosenkach z pani repertuaru w naszych następnych wejściach.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet. Moim Państwa gościem Zofia Borca. Gram Wabank to piosenka, którą skomponował Antoni Kopf, a słowa napisał Andrzej Kuryło. Antoni Kopf to też była niesamowita postać w polskim
1: petarda.
0: Showbiznesie. Co on robił w życiu?
1: Tak, to facet w ogóle z taką wyobraźnią muzyczną, z takimi pomysłami, obłęd.
0: Opiekował się wielu artystami, wiele przebojów skomponował. Też
1: Prokontra, tak?
0: Prokontra oczywiście, to był zespół, w którym dziewczyny śpiewały jego piosenki. Też był zaangażowany w pierwsze takie stacje telewizyjne, komercyjne, które powstawały w Polsce po roku 89. Rozmaite rzeczy robił.
1: Dusza, człowiek w ogóle ze wspaniałą, wspaniałą duszą.
0: Zadzwoniłem do niego pod koniec jego życia z pytaniem o pewną piosenkę, żeby opowiedział mi historię, choć wiedział, że już powoli odchodzi, to jednak jeszcze był pełen takiego humoru, pełen takiego entuzjazmu, ciepła. Życzyłem mu dużo zdrowia. Kilka miesięcy później niestety zmarł, ale ja zawsze Antoniego będę kojarzył jako takiego człowieka, który zawsze się uśmiechał, zawsze był pozytywny i zarażał tą swoją pozytywną energią.
1: Tak, tak, ja wspaniale wspominam właśnie Antoniego Antosia Kopfa. Nawet pamiętam, miałam jakieś programy telewizyjne, Prokontra była i ja swoje piosenki śpiewałam. Spotykaliśmy się często i byliśmy przyjaciółmi do końca.
0: Myślę, że też dużo pomógł pani w początkach kariery, kiedy przyjechała pani do Rzeszowa, bo on tam funkcjonował.
1: Tak.
0: W początkach też jego wielkiej kariery.
1: Tak, to była grupa Respekt. Muzyczno-wokalna i nawet w tym Rzeszowie mieliśmy na początku jakieś tam małe programy telewizyjne, nagrania radiowe, także nowych przyjaciół poznawaliśmy. To były takie czasy, że starczało pieniędzy na bar mleczny.
0: Tak, no ale życie towarzyskie kwitło, takie życie towarzyskie kwitło też w Opolu. Ja Opole poznałem dopiero w drugiej połowie lat 80. Wcześniej oglądałem to, będąc dzieckiem, czy bardzo młodym człowiekiem w telewizji, ale jeszcze w tych latach 80. no to życie towarzyskie w Opolu kwitło. Ale jak mi opowiadali starsi koledzy, no w latach 70. to się działo.
1: Tak.
0: Słynna restauracja pod Pająkiem, gdzie wszyscy się spotykali.
1: Tak, pamiętam.
0: No i hotel Opole.
1: Po koncertach. Tak właśnie. I to pamiętam, jakiś to był mój występ, 74 rok, z chyba Mariana Zimińskiego piosenką. Ja nawet już nie kojarzę, bo to ta piosenka przeszła, minęła. Parę koncertów miałam z nią, z Czesiem Majewskim, z jego orkiestrą po Opolu. W tym czasie jeszcze mieszkałam w Warszawie i tak się właśnie urwało. Ale właśnie wracając do tej restauracji, to pamiętam Danuta Rin mówi do mnie: i jak? No jak się czułaś? Jak ci poszło? Tak jakoś myśmy się wspierali. Nie było zazdrości, nie było hejtu, nie było jakiejś tam takiej nienawiści.
0: Piękne. Tak, myślę, że tak. Właśnie z opowieści artystów z lat 70. często wynika to, że żyli w takiej wielkiej przyjaźni. Nie było jakiejś zazdrości. Często razem jeździli, razem jeździli na koncerty, wspomagali się w jakiś sposób. To było piękne.
1: Tak, ja bardzo dużo koncertowałam z Anią Jantar i Jarkiem Kukulskim. To była jego grupa muzyczna. To były długie, długie trasy. Tam jeszcze była Elżbieta Igras. No wiele, wiele ludzi się
0: przewinęło.
1: To były tak zwane składanki. Wiele ludzi się przewijało. Dość długo pracowaliśmy ze sobą. Także ja znałam osobiście Ani Jantar rodziców. We Wrześni koncertowaliśmy, skąd Jarek pochodził. Także tak byłam z nimi blisko. Odwiedzałam, jak przyjeżdżałam do Warszawy, odwiedzałam Anię. Także
0: to był ten słynny blok artystyczny na Żoliborzu, na taki długi blok, w którym mieszkał między innymi właśnie Jarek Kukulski z Anią Jantar, ale też Wojtek Trzciński mieszkał.
1: Tak, Wojtek Trzciński to niesamowita postać muzyczna. Osobiście znałam go, on nawet powiedział, że napisze dla mnie piosenkę. Ja mam takie zacięcie, takie rockowo, takie zadęcie.
0: No, a Wojtek napisał kilka takich utworów, między innymi dla Wandy Kwietniewskiej, takich z rockowym charakterem.
1: Tak.
0: No to za chwilę kolejna piosenka z pani repertuaru.
2: Muzyczny alfabet. B jak Zofia Borca.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet. Moim Państwa gościem Zofia Borca, a za nami piosenka Za miastem mieszka cisza. Słowa napisał Andrzej Kuryło, muzykę skomponował Marian Zimiński. Też wielkie nazwiska.
1: Tak, ale ta piosenka dla mnie właśnie teraz jest jakby piosenką ekologiczną. Ona wyprzedziła, ten tekst wyprzedził
0: czasy.
1: Tak.
0: Te dzisiejsze, kiedy
1: tak.
0: dbamy o ekologię.
1: Tak.
0: No, a poza tym też jest adekwatna do miejsca, w którym pani czasami przebywa, czyli do Kaszub.
1: Tak, właśnie i chciałam...
0: Tam jest cisza w tych
1: tam
0: małych miejscowościach.
1: Tam jest cisza totalna. Od czasu do czasu widzę jakieś żurawie. I jak na polach coś tam szukają w ziemi czegoś, jakieś jelonki przez okno z kuchni, widzę po drugiej stronie ulicy, niesamowite.
0: I za oknem jest cisza.
1: Tak.
0: To jest piękne, można wypocząć.
1: Chciałam właśnie dotrzeć do radia Kasebe, żeby właśnie między innymi tę piosenkę lansowali.
0: To jest fajne, że Kaszubi kultywują swoją kulturę, kultywują swoje zwyczaje, kultywują też swoją mowę.
1: Oni przede wszystkim jo.
0: Tak.
1: Tak, właśnie mówią. Ale poznałam sporo ludzi, znam wioska Skrzeszewo, poznałam panią sołtys, poznałam pana straży pożarnej, komendanta.
0: A łatwo wejść w taką społeczność lokalną, kiedy no, przychodzi się z zewnątrz i tam się pojawia?
1: Chyba nie, bo ci ludzie się, oni jakby nie lubią nas, przybylców.
0: Bo z takim dystansem trochę
1: tak,
0: patrzą.
1: Tak, z dystansem, ale ja mam
0: ale po jakimś czasie
1: niesamowitą
0: mam jak
1: umiejętność kontaktowania się z ludźmi, rozmawiania z nimi. Mój mąż każdemu kiwa hello, hello, jak się masz? I oni wszyscy, wiesz, cześć mówią mu, także jest okej.
0: Wiesz, że pani jest zawsze uśmiechnięta, zawsze pozytywnie nastawiona?
1: Jestem cholerną optymistką i bardzo pozytywna jestem. Niektórzy mówią mi, że zarażam ich swoim optymizmem.
0: I uśmiechem.
1: Każdemu życzę dobrze. Ja
0: no
1: nie jestem zazdrosna.
0: Niech to będzie puenta tego naszego spotkania. Pani Zofio, bardzo dziękuję. Myślę, że dla naszych słuchaczy to była podróż w lata 70., w których no, pani święciła triumfy.
1: Tak. I to w tym momencie, kiedy właściwie moja była jakby najlepsza pozycja muzyczna, ja zdecydowałam się być mamą.
0: To też piękne, rzucić karierę, żeby być mamą.
1: Tak, zrealizowałam się i teraz wychowałam synów na wspólnym.

0: Plus. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
0: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
1: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Po reklamie.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
0: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
1: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: O reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

here to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?